fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Jest 6 w Radiu Słuchaczy, czas na wiadomości z kraju i ze świata.
1: 3700 na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę, najbliższe dni mają być deszczowe. Powiemy też o gratce dla miłośników kaktusów, czyli wielkiej wystawie na Śląsku. Paulina Nawrocka, zapraszam. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
2: Jest także decyzja o podwyższe płat w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
1: Na razie to jeszcze nie przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Front przeszedł nad południem Polski, ale padało w prawie całym kraju i przynajmniej do końca tygodnia będzie padać. Ma to jednak swoje dobre strony, bo taka pogoda przysłuży się lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
1: Niestety w niektórych miejscach na południu kraju ulewny deszcz może prowadzić do podtopień. Jak mówią eksperci, najbliższe deszcze nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Niektóre mają 20 lat, są małe, duże i kwitnące, opowiada Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
4: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy. Niekiedy dwu, trzybarwne. Wiele innych gatunków też. Mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
1: Kaktusy w gliwickiej palmiarni można oglądać do niedzieli. Od piątku będzie też giełda roślin. A już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. Jak mówią Amerykanie, soccera. W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania, Kiraso czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
5: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywalem, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
1: Mecze będziemy oglądać od 18 do 6 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA jutro o 21. Polska reprezentacja, przypomnijmy, akurat w tym mundialu nie zagra.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 13 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach w Sochaczewie i okolicach. No i pokazuje mi, że przelotne opady się mogą zdarzyć, ale jeśli już, to naprawdę przelotne, nie będzie to deszcz intensywny. Niemniej jednak dzisiaj raczej przewaga chmur, pochmurno przez cały dzień. No, co jakiś czas może nam to słońce wyjść, próbować, natomiast chmur rzeczywiście zdecydowanie dzisiaj więcej. Jeśli chodzi o temperaturę, no to chłodniej niż w ostatnich dniach, bo z tego co widzę, maksymalnie do 18 kresek na plusie. Ciśnienie umiarkowane, 1017 hektopaskali, a wiatr również umiarkowany, a nawet określiłbym go jako słaby. 10 km na godzinę z taką prędkością powieje z zachodu.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, moi drodzy. Dobrze, że dołączyliście do Radia Sochaczewa Poranku. Jeśli ktoś zamawiał budzenie, to tak, to my jesteśmy od tego. To jesteśmy właśnie tutaj. 10 czerwca, Bananarama. Tym rozpoczynamy tę godzinę i ten dzień w ogóle muzycznie u nas. A tymczasem dzisiaj pozdrawiamy każdego elektryka, bo to międzynarodowe święto elektryków. Także elektryka prąd nie tyka, podobno, więc wszystkiego dobrego dla tych, którzy ten zawód wykonują. Radio Sochaczew na dzień dobry. Oskar Tomczyk, cześć. Witajcie.

Dzień dobry. Radio Sochaczew, no dzień dobry, rzecz jasna. Słuchajcie, dzisiaj imieniny obchodzą Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry, a także Amata. A na początku przeczytałem Armata. Ale no tak, pozdrawiamy też każdą armatę. Każdy, kto się czuje taką armatą, no to, no, bo czasem się tak się mówi, prawda? Kobieta rakieta, jest też armata. Także pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. No i właśnie, a propos tej świętej Małgorzaty, która dzisiaj ma swoje wspomnienie, no to wiąże się z tym pewne przysłowie: ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. No nie wiem, czy to jest prawda, bo na razie tak chłodno, ale okej, dobra, może teraz już trzymam za słowo i trzymajcie wy za słowo każdą Małgorzatę, żeby już to lato przyniosło, okej? Także jak dzisiaj będziecie z Małgorzatami rozmawiać, życzyć, składać życzenia imieninowe, no to powiedzcie, że z każdą Małgorzatą zaczyna się lato, żeby wiedziały, tak? Żeby przyniosły, przeprowadziły. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Radio Sochaczew, dzień dobry. Sonic Sky już teraz, muzycznie za chwilę Dawid Kwiatkowski. A ja was pytam, jak tam na półmetku tygodnia, jak w środę u was ten poranek i nie tylko zresztą. Dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew. Najnowszy post i wasze komentarze.

0: jak
1: ty. A tak do końca za Dawida. Radio Słuchacze, na dzień dobry. 10 czerwca, moi drodzy, czas na kalendarium. Sprawdzamy, co działo się tego dnia w naszej historii. I na przykład data i wydarzenie, o której mogliście nie słyszeć, a która jest związana z nami, tutaj z Sochaczewem i okolicami. O, nawet się zrymowało, proszę bardzo. Ta data to 1294 rok. No i jak się okazuje, 10 czerwca. Wtedy książę łęczyński Kazimierz II podjął walkę w bitwie pod Trojanowem. Tak, dobrze słyszeliście. Nie wiem, czy słyszeliście o bitwie pod Trojanowem, ale tak, tym sochaczewskim, rozegrała się bitwa. Jak czytam w internecie, było tak, że wtedy książę łęczyński Kazimierz zaczął ścigać barbarzyńców, z którymi walczył. No i kiedy ich dopadł, no to było to blisko miasta Sochaczew nad rzeką Bzurą. Niektórzy mówią, że blisko wsi Żuków, a niektóre źródła podają, że koło wsi Trojanowa. No i tak zostało, bitwa pod Trojanowem, proszę bardzo, 10 czerwca, to wspominamy. Ale z mniej makabrycznych wydarzeń, to na przykład w Płocku otwarto stadion piłkarski noszący imię Kazimierza Górskiego. To był rok 1973. W 1979 zakończyła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. A na przykład w 1991 miała miejsce premiera modelu FSO Polonaise Caro. No, to było auto. Co to było za auto? Myślę, że był taki moment, że każdy chciał Polonaise Caro mieć.

0: MU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: 31 minut po 6, Radio Sochaczew na dzień dobry. 10 czerwca, środa. To jest dzień, który, no, który jest dniem wszystkich elektryków. Tak jest, moi drodzy. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Elektryka. Ale to nie wszystko. Dzisiaj także jest Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. To jest dzisiaj, tak. Więc przy tej okazji można trochę powiedzieć, że dzisiaj jest Światowy Dzień Elektryków jeżdżących nago na rowerze. Także jeśli zobaczycie jakiegoś elektryka jadącego nago na rowerze, no to, to nie dziwcie się. Normalnie moglibyście pomyśleć, że to jest dziwne. A dzisiaj po prostu pomyślimy sobie, że a, pewnie świętuje.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: To jest właśnie Radio Słuchacze po poranku. Electric Light Orchestra przed chwilą muzycznie na naszej antenie. A ja sprawdzam tak przy okazji, kto dzisiaj znany skończył, no, ma urodziny, może w ten sposób. Bill Burr, czyli amerykański komik, dzisiaj świętuje urodziny. Tak, to jest jeden z najbardziej znanych amerykańskich stand-uperów, który występował również w wielu serialach. No także to również po części aktor. Dzisiaj także, jeśli chodzi o to, kto świętuje, no to Natalie Portman, jak czytam, kończy 45 lat. No to jest aktorka, którą znamy z wielu, wielu filmów, ale między innymi z serii Gwiezdne Wojny, gdzie wcieliła się w rolę Padme Amidala. No to oczywiście fani tej sagi są w stanie to bardzo szybko stwierdzić i od razu kojarzą, od razu pamiętają te role. Zresztą nie tylko tą. A ja się pytam tak na półmetku tygodnia, jak tam u was i czy być może macie jakiegoś elektryka, którego chcielibyście pozdrowić, no bo dzisiaj dzień elektryka, którego prąd nie tyka, no to oznaczajcie go, pozdrawiajcie na Facebooku Radia Sochaczew pod najnowszym postem w komentarzach. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

gdyby przetłumaczyć jego ksywkę dosłownie, to byłoby Teddy Pływa. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radio SHF. Dzień dobry, a za kilka chwil punktualnie o 7:00, także sprawdzimy, co słychać w Sochaczewie okolicach. Będą najnowsze wiadomości z tych najważniejszych punktów, które najbliżej nas. O tym już za chwilę, a tymczasem ja na naszym Facebooku pytam się o was, na przykład, czy ktoś jest taki z was, kto próbował jeździć nago na rowerze, bo to dzisiejsze święto. Jeśli tak, to dajcie znać, jak było. Facebook Radio Sochaczew, w komentarze wasze w tej sprawie i nie tylko zresztą.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Put DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Put DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatu and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
11: Jest 7:00. To czas na najnowsze wiadomości.
12: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie poszukuje mieszkańców gotowych do zaopiekowania się dziećmi w potrzebie. Od tego zaczynamy. Przybędzie oświetlenia ulicznego w gminie Nowa Sucha. W tym serwisie mamy też ważną informację dla użytkowników basenu Orka w naszym mieście. Szczegóły już za chwilę. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi intensywne działania w terenie, które zmierzają do zwiększenia świadomości społeczeństwa w temacie rodzicielstwa zastępczego, ale przede wszystkim mają one na celu podjęcie współpracy z osobami gotowymi do zaopiekowania się dziećmi w potrzebie. Co ważne, potrzeba nie tylko rodzin zastępczych.
13: Duży problem na naszym terenie, no zresztą to jest kryzys ogólnokrajowy dotyczący braku rodzin zastępczych, no to się wiąże z tym, że dzieci nie mają możliwości przebywania w bezpiecznym domu. Dlatego namawiamy wszystkie osoby do tego, żeby spotkały się tutaj z nami, z pracownikami PCPR-u, bo tak jak podkreślam, nie od razu trzeba zostać rodziną zastępczą. Są różne formuły przewidziane dla współpracy. Można zostać rodziną pomocową, może być to rodzina zaprzyjaźniona. Bardzo potrzebujemy też wolontariuszy, ale wolontariusze nie są tylko nam potrzebni na imprezy, ale również dla rodzin zastępczych, bo czasami się zdarza, że rodzic zastępczy musi wyjechać do lekarza, musi załatwić jakąś sprawę.
12: Mówiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Kajak. Chętni do podjęcia współpracy w tym zakresie proszeni są o kontakt z PCPR-em lub ze Stowarzyszeniem Stacja Dom.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Przybędzie oświetlonych fragmentów dróg w gminie Nowa Sucha. Radni podczas ostatniej sesji zwiększyli budżet na ten cel. Inwestycje wesprą także środki z budżetu województwa mazowieckiego, mówi wójt Maciej Mońka.
14: Staramy się doświadczać kolejne odcinki dróg. Niektóre z nich są projektowane, niektóre zostały zaprojektowane w latach ubiegłych i właśnie przystępujemy do realizacji. Chcemy zrealizować w tym roku 4 odcinki oświetlenia w miejscowości Bożymówka, Nowy Kozłów I, w miejscowości Wikcinek i Kozłów Biskupi, ulica Kolejowa i Polna. W najbliższym czasie zorganizujemy przetarg i mam nadzieję, że rozświetlimy kolejne drogi.
12: Teraz ważna informacja dla użytkowników Sochaczewskiego Basenu Orka. Każdego roku w czerwcu ogłaszano tu przerwę technologiczną. W tym roku będzie jednak inaczej, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Izabela Wojdyno.
15: W związku z dużą inwestycją, jaką mamy na pływalni z wymianą filtrów, przesunęliśmy postój przerwę technologiczną na końcówkę sierpnia i cały wrzesień. Także w czerwcu zapraszamy jeszcze wszystkich mieszkańców na pływalnię. Będzie ona czynna praktycznie całe wakacje. Także w tym roku wyjątkowo nie ma przerwy w czerwcu i zobaczymy, jak nam to wyjdzie na przyszłość. We wrześniu naprawdę duża inwestycja, która przyniesie dla wszystkich wspaniałe korzyści.
12: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
16: Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus. W odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache Iran nie pozostał dłużny. Wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwecie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zestrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Jest kandydatką wyśmienitą.
18: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
16: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
19: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
16: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Duże zachmurzenie. Tak będzie wyglądała ta środa. To taki duży skrót. Ale tak rzeczywiście będzie. Co jakiś czas może popadać. Przelotne opady bardzo możliwe, ale co ciekawe, słońce też się może pojawić. Także może być wszystko dzisiaj. Chociaż zdecydowanie chłodniej niż w poprzednich dniach, bo maksymalnie 18 kresek na plusie tyle zobaczymy. Aktualnie jest coś koło 14. Ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, powieje z zachodu z prędkością 10 km na godzinę.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry. 10 czerwca. Dzisiaj jest dzień jazdy, i to światowy, podkreślam, światowy. Dzień jazdy nago na rowerze. Ja tylko to zostawiam, tą informację. Ja wcale was nie podpuszczam. Ja wcale tutaj, no nie mówię, że to trzeba świętować, tak? Ale można, ale nie trzeba, ale można. Bamfok MC, Something Going On na początek 7, za chwilę nasz hit dnia. Oskar Tamczyk, cześć, witajcie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Radio Słuchacze, na dzień dobry. Kalendarz dzisiaj podaje, że jest Światowy Dzień Jazdy na Rowerze. Nago, nie pytajcie mnie dlaczego, tak po prostu jest. No i w tym temacie do nas dzwonicie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. Proszę pana, pan przed chwilą powiedział, że dzień na rowerze, na nago.
0: Taki jest w kalendarzu dzisiaj.
1: Proszę pana, to ja jeszcze coś panu dodam. Jeszcze jak zakład chodakowski szedł, to było, o zakład było, na motorze, na nago, o wpół do drugiej, jak ludzie schodzili z pracy, czy przejadzie. I proszę pana, zrobił to i wygrał, bo na nago przejechał się.
0: Poważnie?
1: Poważnie. Tylko całe szczęście, że w tym momencie policji nie było. Dziękuję. Miłego dnia.
0: Miłego dnia. Pozdrawiamy. No to w takim razie widzicie. Da się? Da się. Co prawda nie na rowerze, tylko na motorze, ale można. Radio
2: Słuchacze. Autopromocja. Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.

0: oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń już dziś. 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

Olivia Adams i Stranger, a już za kilka chwil w radiu słuchaczy w Trafik, czyli wiadomości dla kierowców prosto z dróg. Jeśli jesteście za kółkiem i na przykład widzicie gdzieś korek, gdzieś utrudnienia, coś o czym warto by wspomnieć naszym słuchaczom, no to telefonujcie 46 863 22 22.

0: No to czas spojrzeć, zerknąć na drogi, słuchaczowej okolicy i zobaczyć, gdzie największe utrudnienia w tym momencie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Możecie napotkać na utrudnienia na przykład na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. To już klasyka, ale tak, w tym momencie tam może się zakorkować. Miejscami także duże ruch na Trogutta czy na Piłsudskiego, ale bez większych korków, bez większych przestojów w tej chwili. No i jeszcze tutaj na przykład dojazd do Warszawskiej od strony Staszica, tam też lekki korek w tym momencie. Oprócz tego Młynarska, Łąkowa czy Trojanowska, więc objazd do Chodakowa i odwrotnie, w stronę centrum. Tutaj sznur aut się może pojawiać, niemniej jednak raczej płynnie powinniście przejechać bez stania w korkach żadnych. Aż tak to nie. Natomiast delikatnie zwolnicie przed rondem w Kuznocinie, jadąc od Wyszogrodu. Tak, tutaj już powoli zaczynają się utrudnienia. W odwrotnym kierunku, czyli w stronę Wyszogrodu, 50-ką zwalniać nie powinniście z powodu utrudnień, bo takich większych nie ma w tej chwili. 92-ka w stronę Warszawy, bez większych kłopotów w tym momencie. Dopiero te takie miejsca, gdzie zwolnicie, to na pewno Piorunów, na pewno Błonie, na pewno Święcice czy Ołtarze. 50-ka w stronę Żyrardowa, bez większych kłopotów. Wjazd do Sochaczewa od Żyrardowa właśnie, czyli w odwrotnym kierunku, też nie generuje takich problemów. 705-ka w stronę Skierniewic, no tutaj trochę będziecie musieli się pomęczyć, jak zawsze od jakiegoś czasu w Nowej Suchej. Tam przebudowa cały czas, tymczasowa sygnalizacja świetlna, więc chwilę czasu na pewno tam spędzicie. 705-ka w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Brochowa. Tutaj bez problemów tak naprawdę.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania
7: Tech może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
20: Reklama.

Do ósmej zostało dokładnie 10 minut. Wtedy też w Radiu Sochaczew najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. O wielu tematach będziemy mówić, no między innymi o zbliżających się dniach Sochaczewa, bo przypomnę, nie wiem, czy kojarzycie taką imprezę jak Dni Sochaczewa. Jeśli nie, no to jest, co roku się odbywa i już w najbliższy weekend kolejna edycja tegoroczna. Tak, także jeśli ktoś nie pamiętał, że to w ten najbliższy weekend, to teraz już wiecie, że to jest ten najbliższy weekend. Już za chwilę także szczegóły i najnowsze wiadomości u nas.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, cot, złoto 89 za sztukę. Ser żółty, złoty mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest 8.
11: Dobra wiadomość dla podopiecznych miejskiego żłobka w Sochaczewie. Placówka pozyskała dotację na ważną inwestycję. Uwaga kierowcy, nowy radar na trasie do Warszawy. Lepiej zdjąć nogę z gazu. W tym serwisie mamy też zaproszenie na coroczny turniej siatkówki plażowej z okazji Dni Sochaczewa. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Mamy dobrą wiadomość dla podopiecznych miejskiego żłobka w Sochaczewie. Placówka złożyła wniosek do programu Aktywny Żłobek i udało się pozyskać dofinansowanie na utworzenie sali sensorycznej. Pani dyrektor żłobka, pani Izabela Bińkowska, szczegółowo przeanalizowała swoje zasoby lokalowe. No i doszliśmy do wniosku, że taki wniosek jak najbardziej mógłby być złożony. Chociażby z tego względu, że no myślę, że problem dotyka nie tylko miasta Sochaczew, że ilość dzieci w żłobkach, w przedszkolach się zmniejsza. I tutaj powierzchnia naszego żłobka pozwala na to, żeby jedną salę, w której przebywały dzieci, udostępnić na utworzenie sali sensorycznej. Będzie to pomieszczenie zlokalizowane na parterze, prawie 50 metrów kwadratowych.
12: Mówi Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Sala będzie podzielona na 4 strefy tematyczne.
11: Strefa zabaw ruchowych, strefa proprioceptywna, to jest taka czucie głębokie, że tak powiem, dla dzieci. Świadomość ciała, piłka, tam będą piłki, tor, klocki piankowe, drabinka, podest i różnego rodzaju worki. Takie właśnie dla ćwiczeń dla dzieci. Będzie strefa relaksacji i strefa zabaw sensorycznych. Ta sala jest widna, oświetlona naturalnym światłem, z wyjściem na taras, ale będzie służyła wszystkim dzieciom w żłobku.
12: Na utworzenie sali ratusz pozyskał 70 tysięcy złotych. Ze środków własnych dołoży zaledwie 7 tysięcy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Kierowcy poruszający się drogą krajową numer 92 powinni zdjąć nogę z gazu. W ostatnim czasie w miejscowości Błonie Wieś pojawił się nowy fotoradar. Jak wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, urządzenie pomiarowe już działa. Obowiązująca prędkość w okolicy ustawienia fotoradaru wynosi 50 km na godzinę.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Z okazji Dni Sochaczewa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na tradycyjny już turniej siatkówki plażowej. Niestety nie ma już wolnych miejsc dla zawodników, ale kibicować może każdy. Pierwszy mecz 14 czerwca.
13: 12 par weźmie udział, być może jeszcze można się z panem Krystianem Pisarkiem skontaktować, żeby być w rezerwie. Turniej będzie rozgrywany na boisku przy ulicy Chopina 101. To jest nasz pierwszy turniej siatkówki plażowej, kolejny 20 czerwca i to będzie już rozpoczęcie cyklu Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Dodam jeszcze, że w związku z modernizacją naszych obiektów, z budową sportowy Sochaczew, póki co gramy jeszcze na starym boisku przy Chopina w Chodakowie, ale boisko będzie nowe, czekamy od wykonawcy generalnego na znak, sygnał, że będzie wysypywał nowy piasek i myślę, że tam w trakcie wakacji również zorganizujemy fantastyczną imprezę.
12: Mówiła dyrektor MOSiR-u Izabela Wojdyno.
14: Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Do późnych godzin wieczornych trwało usuwanie skutków burz w Oświęcimiu i okolicach. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski. Od Bielska-Białej po Bieszczady i w kierunku Lublina i dalej w stronę Krakowa.
15: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km. Na godzinę.
14: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów, o których więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiS-owi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
17: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
16: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji, wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 14 stopni Celsjusza na termometrach w Sochaczewie okolicach. Tak pozostanie przez jakiś czas. Później do 18, także wtedy najcieplej. Jeśli chodzi o pogodę dzisiaj, no to tak jak zresztą widać to za oknem, to znaczy dużo chmur, słońca niewiele, no, czasem się będzie próbowało pojawić przelotne opady przez cały dzień możliwe w różnych godzinach. No nie popada intensywnie, nie popada bardzo, natomiast przelotnie może. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, powieje z północnego zachodu z prędkością 11 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry, w ten środowy poranek. Smacznej kawusi Wam życzymy, bo to jest taka pora, że często jesteście teraz w kolejkach, na przykład do ekspresów, do kawy w pracy. No to oby ta kolejka szybko minęła, żeby udało się ten magiczny, co by nie mówić, napój o poranku sobie zażyć. Tak, zdecydowanie. A ja czytam w internecie, że kangury skakały po polskim mieście. Sytuacja miała miejsce w Jastrzębiu-Zdroju. Tam pojawiło się w sieci nagranie, że białe kangury po prostu biegają po okolice. No, także jeśli zastanawialiście się, co, jak to jest w tej Polsce, no to biały kangur potrafi skakać po prostu po ulicy w środku miasta. Także jeśli w Sochaczewie na przykład albo okolicach takiego znajdziecie, to się nie dziwcie.

No to trochę, żeby tak te chmurki rozgonić, to Shakira, Addicted to You musiała się pojawić i trochę tych latynoamerykańskich rytmów wnieść w nasze środowe, poranne życie. Tak jest, w Radiu Słuchacze w takiej muzyki mamy sporo. A tymczasem napisała do nas słuchaczka, że pozdrawia i życzy miłego dnia. No i bardzo serdecznie pozdrawiamy. Oczywiście, że tak. Ja tak was pytam, tak przy okazji, tak kontrolnie, co tam u was w ten środowy poranek? Czy na przykład czekacie na dni Sochaczewa? Być może już macie upatrzone atrakcje, które zdecydowanie sprawią, że pójdziecie głównie na nie albo zespoły muzyczne. Jeśli tak, to dajcie znać. My oczywiście jeszcze o nich będziemy nie raz, nie dwa przypominać. To co? To teraz tak, żeby się jeszcze rozkręcić tak bardziej w ten poranek, tak wiecie, tak już bardziej. No to Mambo No. 5 w głośnikach.

0: oczywiście. Ale...
1: Słuchajcie, jest środa, ja zawsze w środę lubię zajrzeć do honorowych dawców krwi ziemi sołaczewskiej, no bo przecież już za kilkanaście minut na placu Kościuszki stanie krwiobóz, no jak informują sołaczewscy krwiodawcy, w centrum regionalnym w Warszawie aktualnie najbardziej potrzeba 0RH-, 0RH+, i ARH+. Także do 12.30 na placu Kościuszki będziecie mogli w krwiobusie tę krew oddać. O tym przypominamy. Radio
2: Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 9.15.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.

0: niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

Galantis Alien, Lukas i Filira w Radio Sahaczew, dokładnie 30 minut po 8, a już za kilka chwil. Trafik, czyli wiadomości dla kierowców, jeśli jesteście za kółkiem, jeśli widzicie gdzieś utrudnienia, korki, o których no, moglibyście dać znać słuchaczom Radio Sahaczew i chcielibyście to zrobić, no to śmiało, chyba że na drogach spokojnie, to też możecie zgłosić. 46 863 22 22, trafik już za kilka chwil.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Jak to wygląda w Sochaczewie okolicach, jeśli chodzi o sytuację na drogach? No w tym momencie most w ulicy Płockiej w stronę centrum to już klasyka, ale tam możecie w lekkim korku utknąć. Oprócz tego bez większych kłopotów, no ruch intensywny na przykład na Trogutta, na Piłsudskiego, na Alei 600-lecia, tutaj zwłaszcza w okolicach supermarketu, na Trojanowskiej, Łąkowej i Młynarskiej też, no i w Chodakowie, tutaj zwłaszcza okolice Ronda Jana Pawła II sprawiają, że no trochę czasu być może stracicie, ale to nie będzie dużo. To znaczy, to nie będą intensywne korki, po prostu aut jest sporo. Sporo aut także w tym momencie przed rondem przy Żyrardowskiej, czyli na obwodnicy. Tam chwilę poczekacie, ale jak już to rondo miniecie, to rozjedziecie się właściwie w każdym kierunku bezproblemowo. 92 w stronę Łowicza, przejezdna płynna do samego Łowicza, tak jedziecie. 92 ruch również płynny do Warszawy. 50 w stronę Żyrardowa, tutaj też większych kłopotów na trasie nie macie, dopiero w okolicach A2, ronda w Biskitkach, no delikatnie tam się może zakorkować miejscami. 50 w stronę Płońska, bez kłopotów. 705 w stronę Skierniewic, tu zwolnicie w Nowej Suchej, a 705 w stronę Brochowa, tutaj zwalniać w związku z problemami nie powinniście.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
7: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatu and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Justin Timberlake. No dobrze go posłuchać, zwłaszcza o poranku, bo jakoś tak przyjemniej człowiekowi, zdecydowanie. Słuchajcie, już za 10 minut punktualnie o 9:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Bądźcie z nami. Do tego czasu Wilki, Bohema, między innymi na 94.9 FM.

0: FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, Cot złoty 89 za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
9: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
11: Kopelatko w boju.
12: Ty ducha we mnie masz.
10: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry, punktualnie 9.
16: W powiecie sochaczewskim przebywa dzieci potrzebujących odizolowania od rodzin biologicznych. Brakuje miejsc, gdzie można by je umieścić. Na szczęście PCPR prowadzi wyjątkowo skuteczne adopcje. Mamy ważny komunikat Kolei Mazowieckich. Od niedzieli zmiany na trasie do Warszawy. W tym serwisie mamy także zaproszenie na wyjątkowy koncert do Sochaczewskiej Szkoły Muzycznej. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. W powiecie sochaczewskim przybywa dzieci potrzebujących rodzin zastępczych. Tych niestety brakuje. Mimo wszystko powiatowe centrum pomocy rodzinie ma się czym pochwalić. Oczywiście najlepiej jest, gdy dziecko może wrócić do rodziny biologicznej, ale gdy to jest niemożliwe, sytuację rozwiązują udane adopcje.
17: Tu
11: możemy się pochwalić, że nasz PCPR ma bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o same procedury związane z adopcją. To znaczy, że jest dopełniana cała procedura związana z przygotowaniem dziecka, regulowanie jego sytuacji prawnej, tworzenie opinii psychologicznych, tak żeby zapewnić dziecku stabilne środowisko. Mamy również adopcję dzieci starszych, co jest tak naprawdę rzadkością, bo powyżej 10 roku życia praktycznie te adopcje nie funkcjonują. Pierwszy raz jest od wielu lat taka sytuacja, że więcej jest dzieci niż potencjalnych kandydatów na rodziny adopcyjne.
16: Mówiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Kajak. Rodziny najchętniej chcą zaadoptować dzieci zdrowe do 3 roku życia, a takich, biorąc pod uwagę przeżyte traumy, praktycznie nie ma.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Teraz ważny komunikat Kolei Mazowieckich. 14 czerwca wejdzie w życie trzecia organizacja ruchu, która będzie obowiązywała do 29 sierpnia. Zmiany dotyczą także trasy Łowicz-Warszawa. Na odcinku Teresin-Niepokalanów-Błonie zarządca prowadzi prace utrzymaniowe na przejazdach drogowo-kolejowych. Oznacza to, że ruch pociągów będzie prowadzony jednotorowo. Pociągi Kolei Mazowieckich będą kursować w zmienionych godzinach, a część z nich nie zatrzyma się na wybranych przystankach. Dla zminimalizowania utrudnień zostanie uruchomiona uzupełniająca komunikacja autobusowa. Dotyczy to konkretnych terminów. Szczegóły na stronie Kolei Mazowieckich.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
16: W Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie szykuje się wyjątkowy koncert. Wyjątkowy, ponieważ muzykę i teksty do utworów skomponowała uczennica placówki Zofia Jasińska.
17: Niektóre utwory napisałam jakiś czas temu, niektóre specjalnie na tą okazję. Są to, myślę, różne utwory, niektóre bardziej spokojne, niektóre bardziej takie do potańczenia. Szczególnie ważnym utworem jest dla mnie utwór Nie znajdziecie w gwiazdach, ponieważ napisałam go na rocznicę śmierci mojej babci i właśnie opowiada o niej, jest takim wspomnieniem o niej. Ta melodia też ją kiedyś słyszała, ponieważ jak jeszcze żyła, to grałam ją na fortepianie u niej w domu.
16: Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 16 w Szkole Muzycznej w Sochaczewie. Wstęp wolny. W sumie usłyszymy 6 autorskich utworów.
18: Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki. O szczegółach Szymon Kępka.
19: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk.
20: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
19: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
20: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
19: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł.
18: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów między USA a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą w samoobronie, irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96, benzyny 98,661, a oleju napędowego 6 zł i 46 groszy.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: No to zerknijmy jeszcze raz na prognozę pogody. Przelotne opady przez cały dzień się mogą pojawiać. Oprócz tego dużo chmur, zdecydowanie pochmurno do końca dnia, chociaż no, słońce może na chwilę się pokazać. Jest taka szansa. Temperatura aktualnie na poziomie 15 kresek na plusie, a dzisiaj maksymalnie do 18. Więcej raczej nie powinniśmy zobaczyć na naszych termometrach. Ciśnienie umiarkowane 1018 hektopaskali, wiatr słaby, zaledwie 9 km na godzinę.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry. No to skoro tego słońca dzisiaj mało, to chociaż słoneczna muzyka w głośnikach. Katrina The Waves, Walking on Sunshine. Na początek tej godziny za chwilę Lady Gaga, za moment Silent Circle czy Margaret. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Margaret. Zapowiadana jest w Radiu Słuchacze Muzycznie. Tańcz głupia, a już teraz... Już za kilka chwil właściwie. Rozmowa z porannym gościem Radia Słuchacze. Wy dzisiaj, słuchajcie, przeniesiemy się do Błonia, tak jest. Będziemy mówić o tamtejszych inwestycjach, ale także na przykład o zbliżających się dniach Błonia. O tym już za kilka chwil, a także o pozostałych ważnych sprawach dla mieszkańców tej gminy. Zostańcie z Radiem Słuchacze. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Słuchaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia. Karnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99.

0: sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
5: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światła
5: przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: A dzisiaj w naszym studiu jest burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Nowy fotoradar i zmiana organizacji ruchu. Dziś po raz pierwszy jechał pan do Radia Sochaczew w tych nowych okolicznościach. Mandatu nie będzie, mam nadzieję.
2: No ja zawsze staram się przestrzegać przepisów. Mimo tego, że wcześniej nie było fotoradaru. No staram się, ale no czasem się zdarzy, że jednak jedziemy szybciej niż te 50 na godzinę. Tak, bo to trudno jakoś się utrzymać, mimo że się staramy, co szczerze przyznaję, każdemu pewnie się to zdarza. Jestem jak człowiekiem, jak każdy inny, normalnym. Natomiast teraz w miejscowości Błonie Wieś, kochani kierowcy, uważajcie, dlatego że fotoradar już działa i tam jest 50 na godzinę tylko, więc przestrzegamy. W związku z tym na trasie między Sochaczewem a Błoniem są już dwa fotoradary, bo jeden w Teresinie, w Paprotni, a drugi przed Błoniem. Także uważamy, także noga z gazu, jedziemy wolniej. Na pewno będzie to bezpiecznie, bo jednak no, fotoradar na pewno powoduje to, że zwalniamy. No niestety pozostałe znaki bardzo często nie są skuteczne i my jako kierowcy musimy uderzyć je w pierś i przestrzegać wszystkich znaków drogowych, niezależnie czy jest fotoradar, czy nie ma.
1: No tak, na 92 mamy jeszcze coś takiego jak system Red Light, taka nowość od kilku miesięcy, tam też trzeba uważać.
2: Tak, zresztą na tej drodze no, tak to jest, że właśnie co chwilę są ograniczenia, albo 70, albo 50, także tam trzeba bardzo ostrożnie generalnie jechać aż do samej Warszawy.
1: I przechodzimy już do przyjemniejszych spraw. Już za chwilę dni Błonia, jak idą przygotowania do tej wielkiej imprezy?
2: No przygotowania są w pełni, właśnie kończymy. Największa obawa to oczywiście o pogodę, tak, bo impreza jest plenerowa i tutaj nie mamy na to wpływu, robimy swoje. Na razie prognozy nie są najlepsze, ale mamy nadzieję, że się zmienią, będą lepsze. Program jest bardzo atrakcyjny, zaczynamy już od samego rana. Wiele wydarzeń na terenie całego miasta. Ja zachęcam do szczegółów w naszych stronach internetowych, na Facebooku, w Wojskim Informatorze Samorządowym, także jego wersji elektronicznej jest pełny program i tam można znaleźć różne ciekawe wydarzenia, ale warto także odnotować o godzinie 11 w sobotę Powiatowy Dzień Strażaka na rynku w Błoniu. Warto odnotować także wyjątkowe wydarzenie. Od godziny 12 już będzie plener malarski na naszym, rzeźbiarski, przepraszam, na naszym parku Bajka. Będzie tam bezpośrednio na oczach mieszkańców robiona rzeźba, rzeźba orła. I ta rzeźba duża w drewnie potem już zostanie w Błoniu, więc będzie można zobaczyć, jak ta rzeźba przez profesjonalistów jest wykonywana. To taka ciekawostka. No, oczywiście wiele różnych wydarzeń w wielu miejscach. No i po południu wieczorem rozpoczynamy o godzinie 17:15. Będzie Zenon Martyniuk swoim zespołem Akcent, potem będzie Bartosz Gajda. No i potem przed 20 będzie uroczyste otwarcie Dni Błonia z naszymi gośćmi z Włoch, z Corena Usonio, którzy przyjadą już w piątek i będą z nami brali udział. No i będzie Michał Szczygieł, a potem będzie Kamil Bednarek jako gwiazda wieczoru, więc serdecznie zapraszamy. I oczywiście także pokaz fajerwerków na zakończenie Dni Błonia w sobotę.
1: Może jeszcze kilka słów na temat tych strażaków, tak? Bo to będą powiatowe obchody Dnia Strażaka?
2: To będą powiatowe, tak. No troszeczkę spóźnione, ale tak to jest, że tych straży pożarnych, bardzo dobrze, że straży pożarnych jest bardzo dużo. W związku z tym te dni są rozłożone w czasie, bo one wypadają przecież 4 maja. Zawsze się to rozkłada w czasie, poza tym no chcieliśmy celowo, żeby było to w czasie Dni Błonia, żeby utrakcyjnić także Dni Błonia i będzie to na rynku w Błoni. Serdecznie zapraszamy.
1: Kolejna sprawa, ma pan powody do dumy, ponieważ w ostatnim czasie otrzymał pan odznaczenie z rąk ministra edukacji.
2: No tak, ja nie brałem udziału w samym procesie przygotowania i byłem zaskoczony, dlatego że z takim wnioskiem wystąpiła sama pani kurator oświaty, pani Wilta Krzyżanowska, której bardzo dziękuję. No widocznie dostrzegła też i mój staż. W tym roku mija 20 lat, jak jestem burmistrzem Błonia, 5. kadencja. Wcześniej byłem także 4 lata radnym, także już 24 lata pracy na rzecz samorządu błońskiego. No i także w tym czasie również wiele działo się na temat oświaty na terenie gminy i też budowa nowego przedszkola, która za chwilę się rozpocznie, jeszcze o tym powiemy. No wcześniej jedno nowe przedszkole, wszystkie remonty szkół, teraz remonty, więc na temat na sprawie oświaty wiele zostało w Błoniu wykonane, pewnie to zostało dostrzeżone i bardzo dziękuję pani kurator, że dostrzegła to i w tym roku chyba po raz pierwszy w Polsce, bo przeważnie te medale były zarezerwowane dla dyrektorów, dla nauczycieli. I one są dalej zarezerwowane na Dzień Edukacji Narodowej, tak, kiedy są wręczane zasłużonym dyrektorom, nauczycielom. Natomiast w tym roku postanowiono, że również samorządowcy, którzy mają jakieś zasługi na rzecz oświaty, zostaną także docenieni. I kilka osób z Mazowsza również takie oznaczenie otrzymało, jeżeli chodzi o właśnie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
1: Gratulujemy w takim razie tego sukcesu.
2: Oczywiście, że jest to dla mnie duże wyróżnienie, tym bardziej, że no ktoś z zewnątrz chyba pierwszy raz dostrzegł i postanowił z takim wnioskiem wystąpić. Ja nigdy o tego typu żadne zaszczyty, oznaczenia nie zabiegałem i nie zabiegam. Wykonuję swoją pracę po prostu na rzecz mieszkańców gminy Błonie.
1: I przechodzimy już do tematu inwestycji. Prace trwają między innymi na Stadionie Miejskim w Błoniu.
2: Tych inwestycji mamy naprawdę dużo i tych rozpoczętych, i tych, które za chwilę się rozpoczną, ale te procesy trwają. Stadion jest już bardzo mocno zaawansowany. Prace przy jego rozbudowie, przy budowie bieżni, infrastruktury, boiska bocznego i oświetlenia. I to już tam bardzo mocno widać. Otrzymaliśmy również dofinansowanie nie tak dawno na budowę boiska z dyszów na wierzchu przy ulicy Norwida i też przygotowujemy przetarg na ogłoszenie wyboru wykonawcy. Otworzyliśmy przetarg na budowę przedszkola. Tam jest chyba 5 ofert. W tej chwili trwa ocena tych ofert. Także mamy co robić i także myślę, że wkrótce będzie podpisana umowa i prace w tym roku, jeszcze mamy sporo do wydania, się rozpoczną. Podobnie muszą się rozpocząć prace przy budowie tego boiska, o którym mówiłem. Oczywiście trwa także remont placu dla najmłodszych na terenie Parku Bajka. On niedługo powinien zostać już zakończony, bo najmłodsi już nie mogą się doczekać tego nowego placu. Jednak okazało się, że on jest bardzo ważny w samym Parku Bajka, gdzie najmłodsi się tam gromadzili z rodzicami. Mam mnóstwo pytań w tej sprawie. Myślę, że też niedługo będzie to skończone, także no i plus remonty naszego budynku liceum szkoły nr 4. Naprawdę pracy nie brakuje i właściwie cały front robót na ten rok został już rozpoczęty albo jest w trakcie.
1: Niegminna, co prawda, ale powiatowa inwestycja w gminie Błonie dobiegła już natomiast końca. Chodzi o otwarcie zakładu aktywności zawodowej w Bramkach. Pan uczestniczył w tym wydarzeniu.
2: Uczestniczyłem, dlatego że to jest na terenie naszej gminy Błonie. Jest to bardzo ważny zakład. Tam, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą znaleźć swoje miejsce, swoje zatrudnienie i głównie dla nich jest to tworzone. Ale to oczywiście nie tylko po to, żeby mieli tam pracę, ale także po to, żeby mogli dostarczać pożywienie dla Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, dla Hospicjum w Bramkach, a także na zewnątrz i będą codziennie przygotowywać posiłki, które będą także mogły być sprzedawane, czyli oni będą mieli korzyść, będą mieli pracę, wynagrodzenie, a oczywiście będzie to także taniej dla samego Domu Pomocy Społecznej, dla Hospicjum, no także i dla całej gminy. Będzie można tam zamawiać wkrótce, myślę, że również dania z dowozem na zewnątrz, co i takie zakłady aktywności są niezwykle potrzebne, dlatego że tam są spełnione szczególne warunki pracy dla osób, które są niepełnosprawnościami.
1: Pięknie się to wszystko zazębia. Kolejna sprawa, Dom Kultury w Radzikowie otrzymał imię swoje i to też ważne wydarzenie i takie upamiętnienie lokalnej legendy.
2: No tak, pani Tita Wojnarowska przepracowała wiele lat w Radzikowie, w naszej filii Centrum Kultury w Błoniu. Była tam kierownikiem przez wiele, wiele lat, wcześniej instruktorem. Miałem możliwość oczywiście osobiście ją znać wiele lat. Do końca właściwie swoich dni pracowała i było to naturalne, że ta filia otrzyma jej imię. Rada przyjęła to jednogłośnie i to imię zostało nadane, z czego bardzo się cieszę i gratuluję. Mieszkańcy Radzikowa także przyjęli to z taką dużą dumą i radością, że ta pamięć po pani Ticie Wojnarowskiej tam zostanie.
1: Teraz poprosiłabym o kilka słów na temat nowości. 28 czerwca w Parku Bajka odbędzie się ciekawe wydarzenie sportowe pod pana patronatem.
2: No jest to pomysł osób ze środowiska osób uzależnionych, którzy postanowili taki turniej zrealizować w Błoniu Ogólnopolskiej. Cieszę się bardzo. Jest taka potrzeba, żeby promować zdrowy styl życia, żeby walczyć z uzależnieniami. To ten turniej ma właśnie zwrócić na to uwagę, zwłaszcza zwrócić uwagę ludzi młodych, młodzieży, ale także w każdym wieku, bo uzależnienia dotyczą osób właśnie w każdym wieku.
1: Zbliżają się wakacje, ciepłe dni, to oczywiście pokusa kąpieli, niestety również w fontannie, która znajduje się na rynku w Błonie i tutaj w Błoniu i tutaj no apel do mieszkańców, to nie jest najlepszy pomysł.
2: No tak, to nie jest dobry pomysł. Ja sam byłem kiedyś świadkiem w upalne dni, to było jakiś czas temu, no nie w tym roku, jeszcze w ubiegłych latach, jak wychodziłem z ratusza i w pewnym momencie z ławeczki na rynku podrał się jeden mieszkaniec, bardzo szybko przebiegł do fontanny, położył się całkowicie, zanurzył się w fontannie, poleżał chwilę, po prostu wyszedł, potem poszedł na słońce się suszyć. Absolutnie tego robić nie wolno. Tam jest napisane nawet, że jest zakaz kąpieli w fontannie. Po pierwsze, fontanna nie do tego przygotowana, grozi to uszkodzeniem elementów, także grozi to zanieczyszczeniem wody fontannie, która jest na bieżąco uzatniana i badana przez sanepid. Tam dzieci bardzo często, to właśnie jest dozwolone, tak moczą ręce, mogą się jakimiś bakteriami zarazić, dlatego woda musi być uzdatniana. No i grozi to zniszczeniem elementów fontanny, co nie jest dopuszczalne i przestrzegamy, żeby tego nie robić. Kto chce, to bardzo proszę, w pobliskim Parku Bajka jest z kolei fontanna przestrzenna, w której można wejść, korzystać interaktywnie i tam można się kąpać. I młodzież, dzieci to rozumieją, a czasem dorośli nie, więc zachęcamy dorosłych do tego, że również mogą się kąpać w Parku Bajka razem ze swoimi pociechami z dziećmi.
1: Zachęcamy w takim razie, a ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka.
2: Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam 13 czerwca w sobotę do Błonia od samego rana do wieczora. Do zobaczenia.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew. Reklama.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
14: Reklama.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, cot, złoto 89 za sztukę. Ser żółty, złoty mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
8: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
10: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry, punktualnie 10:00.
16: Awaria kolei na Śląsku, jest sporo utrudnień. UOKiK żąda od banków zmian w procedurach spadkowych. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich jest opóźnionych po awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aby zminimalizować skutki awarii w porannym szczycie, pracuje zespół zarządzania kryzysowego. Do awarii doszło wczoraj przed 21:00. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie. Prezes UOKiK zażądał od banków zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach. Banki mają uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur, podkreśla prezes urzędu. Jarosław Kaczyński ma dzisiaj zeznawać w prokuraturze okręgowej. Został wezwany na 10:00 na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową w lutym zeszłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń i dodaje, że statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów między polskimi a zagranicznymi kierowcami.
0: Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
16: Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, komentuje, że na zachodzie Europy znany jest od wielu lat.
17: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami tego typu ciemne zakamarki.
16: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych. Na razie nie zadomowił się jednak u nas na stałe. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
18: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
16: Następny przystanek Maji Chwalińskiej to Wimbledon, który rusza pod koniec czerwca. Tam tytułu bronić będzie Iga Świątek.
19: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
20: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
21: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
22: Mateusz Stanicki, witam. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Hiszpania, Francja, Argentyna, Anglia to faworyci turnieju. Ale piękną historię spróbują też napisać debiutanci Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dotarła wczoraj do swojej bazy, mówi trener tego zespołu Bubista.
23: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
22: Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. A przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed Mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały także Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0 oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. A tymczasem dzisiaj na korty w holenderskim z Hertogenbosch wróci Hubert Hurkacz. Jego wczorajszy mecz z Węgrem Martonem Fuksowiczem został przerwany z powodu deszczu. Przystanie 6-3-1-2. Ten pojedynek i spotkanie Kamila Majchrzaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Real Madryt poinformował, że lokalny rywal Atletico odrzucił ofertę za piłkarza Juliana Alvareza. Królewcy proponowali 150 milionów euro. Tymczasem klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 000 000 euro. Atletico stwierdziło w sieci, że nawet nie analizowało tej oferty. Alvarez strzelił dla nich w zeszłym sezonie 20 goli w 49 meczach, dzięki czemu klub zajął czwarte miejsce w tabeli La Liga. A były trener piłkarzy Benfiki Lizbona, José Mourinho, został szkoleniowcem Realu, donoszą portugalskie i hiszpańskie media. Według ich ustaleń Portugalczyk poprowadzi dziś swój pierwszy trening.
19: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
20: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
21: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: 10 czerwca do Radio Sochaczew. Słuchajcie, no dzisiaj przypominamy, że jest Dzień Elektryka. Pozdrawiam. pozdrawiamy wszystkich tych, których prąd nie tyka. Dzisiaj jest też Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Tak, też pozdrawiamy tych, którzy być może tego próbowali. Sylwia do nas pisze, czy gdyby mój mąż przejechał się nago na rowerze, to mógłby świętować dzisiaj podwójnie. No, z tego co wnioskuję, jest elektrykiem, także jak najbardziej. A jeszcze jakby na przykład potrafił się dogadać między cywilizacjami albo miał na imię Bogumił, to już by świętował poczwórnie. Także pozdrawiamy serdecznie. Radio Sochaczew, na dzień dobry. 7 minut po 10. Kombi, za chwilę A-Lock, YouTube też się u nas muzycznie pojawi. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

No mówiłem, że będzie YouTube. Jest YouTube. With or without you w Radiu Sochaczew, 19 minut po 10. A tymczasem już dzisiaj o 18:00 możecie wybrać się do Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ulicy 15 sierpnia 83, czyli w Boryszewie, bo tam odbędzie się spektakl teatralny Brzydkie Kaczątko. Tak jest. Na ten spektakl zaprasza dyrektor i pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Sochaczewie, no bo tam właśnie kadra przedszkola będzie występować. Wstęp jest wolny, co najważniejsze, a więc no, nie trzeba wcześniej się rejestrować, zapisywać, stać po wejściówki, wystarczy przyjść już dzisiaj o 18:00 do SCK-u i na to wydarzenie Was zapraszamy. Więcej szczegółów znajdziecie także na tusochaczew.pl.

0: autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Investput DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Investput DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Investput DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
8: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
9: Zarząd SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sochaczewie informuje, że walne zgromadzenie członków spółdzielni odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca o 16.30 w Cafe Bar, plac Kościuszki 3.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30%.

0: Całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fair Play.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Środa to kebab na talerzu z frytkami, z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. To propozycja Paszy Kebab, a to wszystko z chlebem pita, surówką, pomidorem, ogórkiem, cebulą. To z tych składników właśnie ta surówka się składa, a także do wyboru jak zawsze sos plus napój. Już teraz wszystkim tym, którzy być może wybiorą tę propozycję, życzymy smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
7: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
9: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, cot, złoty 89 za sztukę. Ser żółty, złoty mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
4: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Zaczynamy od ogólnopolskiego sukcesu uczniów Sochaczewskiej 80 i ich projektu Szkolny Przewodnik. Ratusz podsumowuje działania podjęte na rzecz mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze. W tym serwisie mamy też zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego na coroczny Mazopiknik. Tym razem gwiazdą wieczoru będzie Blanka. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od kolejnego sukcesu uczniów 80, którzy stworzyli szkolny przewodnik. Projekt został wyróżniony prestiżową nagrodą na Olimpiadzie Zwolnień z Teorii. Szkolny przewodnik to strona, która umożliwia, a przede wszystkim ułatwia ósmoklasistom wybór ścieżki edukacyjnej. Autorami projektu są m.in. Piotr Kołodziejczyk, Piotr Kuźmiński i Kuba Jaruszkiewicz, którzy zachęcają do odwiedzenia strony, a także wspierania jej rozwoju.
14: W pierwszej edycji dotarliśmy do ponad 1200 uczniów. W tej edycji wsparliśmy już ponad 1600 uczniów, a nasza strona osiągnęła ponad 12 tysięcy wyświetleń. Szkolny przewodnik nie kończy się na tej edycji. Planujemy jego kontynuację i rozwój w kolejnych latach.
15: Aby projekt mógł docierać do jeszcze większej liczby uczniów, zachęcamy się do dzielenia linkiem do naszej strony lub zbiórki. Na stronie szkolnyprzewodnik.edu.pl w górnym menu znajduje się niebieski przycisk Wesprzyj nas, sprowadzający bezpośrednio do zbiórki. Wszelkie środki są przeznaczone wyłącznie na rozwój projektu.
13: Gratulujemy całemu zespołowi szkolnego przewodnika i życzymy kolejnych sukcesów.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Sochaczewski Ratusz podsumował ubiegłoroczne działania podejmowane na rzecz mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze. Dane znalazły się w raporcie o stanie miasta. Przedstawiła je na ostatniej sesji Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
16: Do końca ubiegłego roku w związku z porozumieniem zawartym z funduszem świadczoną przez Urząd Pomocą Mieszkańcom zostało wymienionych 444 nieefektywne źródła ciepła na źródła nowoczesne. Jednocześnie również ta pomoc jest związana z wnioskami dotyczącym termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta, czyli wymianą okien, wymianą drzwi, ociepleniem ścian. W ubiegłym roku zostało złożonych nowych 35 wniosków na takie działania i 135 wniosków pomogliśmy opracować mieszkańcom do wniosków jako wnioski o płatność.
13: Urząd Marszałkowski zaprasza na coroczny Mazopiknik. W tym roku odbędzie się on 13 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, w Nowym Mieście nad Pilicą. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie, degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka. Zabawa potrwa od 13 do 22.
17: Pracowita noc za strażakami w Śląskiem. W związku z pogodą interweniowali 87 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska.
18: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
17: Najwięcej interwencji było w powiecie bielskim, Bielsku-Białej, a także w Katowicach. Nadal są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południa województwa śląskiego oraz dla Małopolski przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują do 14. Miało być porozumienie, są kolejne ataki. Na Bliskim Wschodzie jest niespokojnie. Amerykanie twierdzą, że musieli odpowiedzieć na zestrzelenie przez Irańczyków ich helikoptera. O szczegółach Tomas Orchowski.
19: Irańczycy zestrzelili amerykański helikopter. Nie jest jasne, czy celowo. Waszyngton odpowiedział, bo musi, jak przekazał Trump, Teheran uderzył znowu. Preferujemy język dyplomacji, ale innymi językami posługujemy się znacznie płynniej, grozi irański negocjator. Sytuacji nie ułatwiają Izraelczycy, którzy przeprowadzili serię ataków na południu Libanu. Teheran ostrzega, że uderzenia spotkają się z odpowiedzią. A to wszystko złe wieści dla Trumpa. Jemu zależy na porozumieniu. Amerykanie nie rozumieją tej wojny. Co może odbić się na poparciu republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających.
17: Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Rząd Donalda Tuska popiera co trzeci badany. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się do osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg. Osoby, które ujawnią się same, zanim wpadną na to śledczy, nie poniosą za to konsekwencji. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: A my wkraczamy w kulminację wyjątkowego zimna. 18 stopni na termometrze. Dla nas to szok, bo będą jeszcze niższe temperatury. W niedzielę bardzo zimna niedziela nas czeka, tylko z temperaturą 16 stopni. I te temperatury w okolicach 16-18 stopni utrzymają się. Będzie po prostu chłodno, taka niespodzianka na wiosnę. Ta fala zimna napłynęła i utrzyma się na pewno do końca tygodnia. Takie są zapowiedzi synoptyków.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: A nie dodałam jeszcze, że nocami pojawią się spadki nawet poniżej 10 stopni. Martwi nas ten spadek temperatury, zwłaszcza, że dni Sochaczewa przed nami. Będziemy mieli studio otwarte. To taka chłodna niedziela i sobota. No cóż, trzeba pogodzić się z rzeczywistością.

0: Roxy, chciałam ciebie więcej. A my zaglądamy do kalendarza historycznego. Pierwsza data w kalendarzu, choć odległa, bo z 1294 roku, dotyczy bezpośrednio Sochaczewa, dlatego trochę o niej. Bitwa pod, uwaga, Trojanowem. 10 czerwca 1294 rok. Tego roku nad brzegami Bzury rozegrała się bitwa pomiędzy wracającymi z łupieszczego napadu na Łęczycę Litwinami, a ścigającymi ich wojskami księcia łęczyckiego Kazimierza II. Książę litewski Witenes napada na ziemię łęczycką z wojskiem konnym w liczbie 1800 ludzi, Litwinów, Prusów i Żmudzinów. Kazimierz, książę łęczycki, nie zniósł porażki własnej i swego wojska, lecz ze wszystkimi rycerzami ziemi łęczyckiej zaczął ścigać barbarzyńców. Kiedy dopadł ich w położonej blisko Sochaczewa nad Bzurą wsi Żuków, według innych koło wsi Trojanowa, nie licząc się z małą liczebnością wojska i chmerą wrogów, rzuca się na barbarzyńców i po krwawej walce, kiedy wielu jeńców w ferworze bitwy umknęło, pokonana przez chmarę barbarzyńców, walczy odważnie w pierwszych szeregach i tegoż roku 1294 książę łęczycki Kazimierz ginie pod Trojanowem, w bitwie z litewskimi rozbójnikami. Tak, wieś nazywała się Trojanowa, a teraz mamy Trojanów. I nie ma w Polsce wsi o nazwie Trojanowa. Są w innych miejscowościach, są w innych częściach kraju również wsie o nazwie Trojanów, a dzisiaj Trojanów to jedna z dzielnic Sochaczewa. Tak zmieniła się ta nazwa, a u nas już za chwilę audycja powiatowa.
1: Reklama.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kazbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kazbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379

0: Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
12: A w naszym studiu Justyna Kamińska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Agnieszka Mijakowska, również nauczycielka z tejże szkoły.
14: Dzień dobry.
12: I Anna Syperek ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
15: Dzień dobry.
12: Za nami już 22. edycja konkursu dziennikarskiego Jak zostać rzetelnym, interesującym dziennikarzem w epoce informacji. To jest, nawet tak rozmawiałyśmy o tym przed chwilą na antenie, mimo że ta epoka 22 lata temu wyglądała inaczej. Pewnie nawet nikt sobie nie wyobrażał, że może wyglądać aż tak jak dziś. Nie zmienia to jednak faktu, że ten konkurs jest wciąż aktualny. A zaczął się z inicjatywy właśnie Szkoły w Budkach Piaseckich. Pani Agnieszko, pani była wtedy wśród tych inicjatorów.
14: Tak, chociaż jestem bardzo młodą osobą, to wtedy byłam. Samo motto naszego konkursu jakby nie jest niezmienne, bo w dalszym ciągu dziennikarze dążą do tego, że mimo tych wszystkich fake newsów chcą być rzetelnymi dziennikarzami i przekazywać prawdziwe informacje, a jednocześnie wszyscy dążymy do tego, żeby one były jak najbardziej interesujące. No i do tego jeszcze ten szybki przepływ informacji, który też zawarłyśmy w motcie naszym. Wtedy nam się wydawał szybki, a teraz to już jest katastrofalnie szybki.
12: O, poczekamy parę lat, pewnie się okaże, może być jeszcze szybszy.
14: No myślę, że tak, w epoce sztucznej inteligencji wiele się zmienia.
12: To prawda. Też warto podkreślić, że jest to jedyny konkurs dziennikarski i że od początku współorganizatorem tego konkursu jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
15: Tak, ten duet się sprawdził. Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Wespół tutaj organizujemy przy pomocy Radia Sochaczew też ten konkurs. Oceniamy komisyjnie pracę i co roku, co ciekawe, jest zainteresowanie. I formami właśnie tymi artykułów dziennikarskich, tej formy właśnie pisanej. No i też to, co nas wciąż cieszy, że jeszcze są gazetki w formie papierowej, tak? To już rzeczywiście z biegiem lat zmniejsza się ta liczba, natomiast są szkoły, są gminy, gdzie te gazetki w szkołach są wydawane, nawet jest jedna szkoła ponadpodstawowa. Mamy co oceniać. Dopóki mamy co oceniać, to konkurs trwa. Prac w tym roku napłynęło około 68 tytułów gazetek szkolnych, 18 szkół wzięło udział, więc tutaj konkurs pod patronatem starosty sochaczewskiego odbył.

0: Bywa się z dużym powodzeniem, zainteresowaniem. I też tutaj wspomnę o kuratorium mazowieckim, tak? Bo też jesteśmy jakby pod auspicją tego, ten konkurs jest pod patronatem kuratorium, co też daje laureatom dodatkowe punkty na świadectwie, tak? Więc jest taki bonus, a rzeczywiście konkursów dziennikarskich na przestrzeni lat na naszym terenie było kilka, my ostaliśmy, tylko pandemia na chwilę nas wykluczyła. I tutaj wspomniała Agnieszka o sztucznej inteligencji. Musieliśmy zmodyfikować też nasz regulamin, tak? Idąc z duchem czasu, zakazaliśmy, tak, używania tej formy przekazu, gdzieś ukrycia jej w tekstach. I rzeczywiście ocenialiśmy prace i one były wszystkie inne, tak? One nie były podobne do siebie.
1: Tak, to się wbrew temu, co by chciały dzieci, da wyczuć niestety, znaczy stety, nie wadomo,
0: czytając
1: co będzie za chwilę.
0: Prac, to się wyczuje.
1: Oczywiście, tak? Że się wyczuje użycie sztucznej inteligencji. To, co powiedziała pani Anno, konkurs cieszy się prestiżem od początku, też to ten patronat i współorganizacja starostwa to zapewnia, a teraz to kuratorium jeszcze podnosi rangę wydarzenia. Od kilku lat, od niedawna stosunkowo, biorąc pod uwagę historię konkursu, narzucacie też tematy uczestnikom konkursu. Jakie były w tym roku te tematy?
2: W tym roku największą popularnością cieszył się temat samotność w tłumie, relacje moich rówieśników. Również dużo artykułów nadesłano na temat cichy bohater codzienności, historia o kimś niedocenianym w moim otoczeniu. Muszę powiedzieć, że niektóre z tych artykułów naprawdę nas mocno chwytały za serce. Byliśmy wzruszeni do łez, co świadczy o tym, że prace naprawdę są takie bardzo osobiste i naprawdę w dobie sztucznej inteligencji nas bardzo zaskoczyły. Trochę mniej prac przyszło na temat moje pokolenie wobec tradycji. Co zachowujemy, a co zmieniamy? Szkoła Zero Wes, czy to możliwe? No i oczywiście temat, który się cieszy dużą popularnością i w tamtym roku również. Historia pewnej fotografii, ocal od zapomnienia, przywoła jej zapomniane miejsca i ludzi. No to muszę powiedzieć, że jest coś ze współczesności i też jest jednak coś z tradycji, z historii, którą nadal myślę, że powinniśmy kultywować.
1: Tak, to bardzo też się interesująco czyta te prace i ogląda te fotografie każdego. Tak, prawie w każdym domu czy miejscu.
0: Tak. A mówiąc tu o cichym bohaterze, no to przecież były i mamy opisywane, i dziadkowie, i sąsiad, i wujek, i pan strażak, i pan leśniczy, pani stopka, więc tak naprawdę to nie są teksty wygenerowane sztucznie.
1: Ale zwraca uwagę fakt, że największą popularnością cieszył się temat o samotności w tłumie.
0: Stąd też zaprosiłyśmy panią psycholog, pedagog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finał konkursu, żeby zaznajomiły młodzież z tym tematem, ale bardziej pod kątem tego, gdzie u nas tutaj na terenie naszego powiatu, poza szkołą, mogą szukać pomocy, wsparcia.
1: I wyjść z tej samotności, bo z niej się da wyjść.
2: Wydaje mi się, że temat jest też powiązany z naszym takim szybkim postępem cywilizacyjnym. Młodzież czuje się osamotniona. Zresztą bardzo często się zwraca uwagę, nazywa współczesne pokolenie pokoleniem płatków śniegu. Dzieci mają przeogromny kontakt, mogą rozmawiać przez internet z osobami nawet z zagranicy, czy też z innego kontynentu, ale te rozmowy, te relacje są takie marginalne, prawda? Dzieciom brakuje jakby podzielenia się z kimś, jakichś kontaktów rówieśniczych, no i to chyba też odbija się w tych artykułach.
1: No tak naprawdę to dziecko w którymś momencie w wyniku takich rozmów na przykład internetowych zostaje z emocjami samo w pokoju. A często chce na przykład ukryć te emocje i wtedy bardzo widać, że jest samotne. Co z nagrodzonymi? Było łatwo, ciężko? Jakie nagrody?
3: Myślę, że młodzież nie brała udziału w konkursie tylko po to, żeby zdobyć fajną nagrodę, a w celu samorealizacji i tutaj wykazania się swoim talentem, dlatego że był to konkurs dla pasjonatów. Niektórzy już tak ustawicznie pojawiają się w każdej edycji, są bardzo zaangażowani i zainteresowani swoim uczestnictwem w kołach dziennikarskich i myślę, że ta aktywność młodzieży nie była ukierunkowana na nagrody. Natomiast były fajne. Były to karty upominkowe na zakupy, mamy nadzieję, że literatury pięknej i być może też innej, ale takiej wzbogacającej właśnie horyzonty. Były to także vouchery na zajęcia sportowe i vouchery na siłownię. Przy tym vouchery, żeby coś dobrego zjeść, vouchery na pizzę. Także młodzież dostała vouchery do kina, żeby być na czasie w związku z tym, co teraz aktualnie kino ma nam do zaoferowania. Dziennikarz powinien być najedzony i aktualnie nadążający za tym, co w kulturze współczesnej.
1: Jakie piękne podsumowanie, nasz najedzony dziennikarz. Ja faktycznie jestem właśnie na świeżo. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Oczywiście zwycięzców już poznaliśmy. Są relacje dostępne na stronach i u Państwa, na stronie Starostwa Powiatowego i na naszym portalu. Ale chciałabym jeszcze wspomnieć o jednym konkursie, też flagowym, sztandarowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Konkurs fotograficzny, najpiękniejsza jest moja mała ojczyzna. I co, tu po latach też się okazuje, że popularność nie słabnie, a wręcz przeciwnie. Mieliście w tym roku rekord.
0: Tak, w tym roku ta edycja była pod hasłem rekordy, aczkolwiek nie o rekordy tu chodzi. 20. edycja, czyli 20 lat konkurs, też nieprzerwanie Starostwo Powiatowe w Sochaczewie organizuje, ale też zaskoczyła nas liczba nadesłanych prac. 479 zdjęć. Mieliśmy trzy kategorie: natura, portrety, tutaj z podziałem na ludzie i zwierzęta, oraz infrastruktura, bliskie mi miejsca w powiecie sochaczewskim. Oczywiście ta natura jest najbliższa do ujęcia i do pokazania. Natomiast w konkursie wzięło udział 153 osoby, 23 szkoły, podstawowe, ponadpodstawowe i placówki oświatowe. Nagrodziliśmy ponad 40 osób, przyznając kilkadziesiąt nagród. Niezmiernie nam miło, że ten konkurs, nie wiemy czemu, co roku takim ogromnym zainteresowaniem się cieszy. W poprzednich latach było to 300 prac, 280 plus minus, tak? A w tym roku no taki rekord. Zdjęcia piękne. No, komisja naprawdę miała trudny, ciężki orzech do zgryzienia, bo wybrać te najciekawsze, najładniejsze. Myślę, że jakbyśmy się spotykali co tydzień, to byśmy jeszcze dokładali. Natomiast wiadomo, środki są ograniczone na nagrody. Natomiast staraliśmy się rzeczywiście wybrać te najciekawsze, najfajniejsze. I to też, co podkreślaliśmy na podsumowaniu konkursu, pewne zdjęcia będziemy wykorzystywać w celach promocyjnych, bo tak pięknie została ujęta nasza ziemia sochaczewska, że do różnych publikacji, do kalendarzy obiecaliśmy, że te zdjęcia będą wykorzystywane. Bo szkoda, żeby zniknęły gdzieś, były schowane w szufladzie.
1: Zdecydowanie. Dziękuję już pięknie za wizytę w naszym studiu. Rozumiem, że to za rok się słyszymy w tej samej sprawie.
0: Tak, na
1: zarówno jednej, jak
0: i drugiej. Konkursu pani wicestarosta zadeklarowała, że tak, możemy ogłosić, że w przyszłym roku nasze dwa sztandarowe konkursy organizowane przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i też szkoły w Budkach Piaseckich będą kontynuowane i zostaną wpisane do kalendarza naszych wydarzeń.
1: Zapraszamy do udziału. Dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, tylko naszymi gośćmi były Anna Syperek ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Agnieszka Mijakowska ze Szkoły w Budkach Piaseckich. Dziękuję. I z tejże szkoły Justyna Kamińska.
3: Dziękuję.
4: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Chris Ria i Julia, 13 minut do godziny. Do godziny 12 na antenie Radia Sochaczew będziemy dzisiaj Wam przybliżać różne wydarzenia i postacie związane z dniami Sochaczewa. Między innymi 12 czerwca o 16.30 na Placu Kościuszki odsłonięty zostanie pomnik Bonifacego. Figura z brązu stanęła przy fontannie. I ten pomnik ma przypominać legendarne postaci z kultowej serii o Filemonie i Bonifacym, które przyszły na świat właśnie w Sochaczewie. Marek Neyman. Tutaj w naszym mieście wpadł na pomysł napisania takiego scenariusza. Jeżeli zajrzycie na stronę Urzędu Miasta, to tam znajdziecie wywiad z Markiem Neymanem, który pisze, mówi, że zadebiutował na 4. Festiwalu Kultury Studenckiej w Krakowie. Był to rok 1969. Wystąpił obok takich gwiazd jak Marek Grechuta i Maryla Rodowicz. Wrócił do domu ze statuetką, którą ma do dziś i opatrzona została napisem Wielka Nagroda w konkursie na scenariusz, nowelę filmową. A my zapraszamy na wielkie otwarcie, odsłonięcie pomnika 12 czerwca, 16.30 na Placu Kościuszki oczywiście.
1: Radio Sochaczew.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: To zapraszamy gorąco na obiad do baru Gregory. Czynny do 19 dzisiaj, teraz pora obiadowa. Danie dnia, zupa żołądkowa, kotlet mielony, młode ziemniaki, surówka z młodej białej kapusty. Brzmi bardzo smacznie, dodatkowo w ofercie, już wam polecam, ryba smażona, mieruna lub miętus do wyboru. I jeszcze to nie wszystko, pierogi ręcznie robione, domowe, z mięsem, pielmieni albo ukraińskie. Wybór należy do was. Bar Gregory, Kuznocin 112B zaprasza w porze obiadowej i nie tylko.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: kochanie.
1: Reklama.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, cot, złoto 89 za sztukę. Ser żółty, złoty mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
9: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
11: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
16: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
17: Dni Sochaczewa już w ten weekend. W obchody tradycyjnie włącza się Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W programie otwarcie nowej wystawy. Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Sochaczew. Samorząd przystąpił do realizacji programu. Więcej już za chwilę. W tym serwisie zapraszamy też na piknik charytatywny do Żukowa. Nasza mieszkanka pilnie potrzebuje wsparcia. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Dni Sochaczewa już w ten weekend. W obchody włącza się także już tradycyjnie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Tu w sobotę o godzinie 14 będzie miało miejsce otwarcie wystawy znanego wszystkim i przedwcześnie zmarłego sochaczewianina Sławomira Burzyńskiego.
18: Jak sam chyba siebie określał Sławomir Burzyński, jest to człowiek renesansu, czyli zakres jego zainteresowań był niezwykle rozległy, co w jakiejś części znalazło ujście właśnie na wystawie, no bo to są obrazy malowane farbami olejnymi, są to karykatury, pisał felietony, pisał różne, jak to by się kiedyś powiedziało, takie krotofile, czyli zabawne teksty. W związku z tym taki przekrój jego obserwacji, codzienności staraliśmy się właśnie zawrzeć na wystawie w formie nie tylko obrazów, nie tylko karykatur, ale też skanów i zdjęć gazet, kilku publikacji. No, będzie co oglądać i na tą wystawę serdecznie zapraszam.
17: mówił dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Sochaczew przystąpił do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów. Program jest skierowany do seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Jedną z możliwości wsparcia starszych mieszkańców gminy Sochaczew jest system opasek bezpieczeństwa.
0: GOPS pozyskał również środki w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026 w wysokości 57 120 zł na usługi sąsiedzkie oraz 16 573 zł na zakup opasek bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem monitorującym funkcje życiowe seniorów.
17: Mówił w czasie sesji wójt Dariusz Krupa.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Sochaczewianka Iwona Kamińska potrzebuje naszej pomocy. Wdowa z pięciorgiem dzieci choruje na glejaka. To bardzo złośliwy nowotwór. Szansą dla pani Iwony jest leczenie onkologiczne w Niemczech. Zbierane są środki na ten cel. Mieszkańcy Żukowa organizują specjalny piknik charytatywny, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca na terenie tutejszej szkoły, w której uczy się dziecko pani Iwony. W programie wydarzenia licytacje, loterie z gadżetami, stoiska z przekąskami i atrakcji dla dzieci. Wszystkie zebrane środki przekazane zostaną na leczenie Iwony Kamińskiej. Piknik rozpocznie się o godzinie 14.
19: Trwa przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niezrealizowanej inwestycji biurowej spółki Srebrna. Spółka związana z Prawem i Sprawiedliwością miała w planach postawienie dwóch wieżowców w Warszawie. Do budowy nie doszło, a były współpracownik Srebrnej, austriacki biznesmen, twierdzi, że został oszukany.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Wiatraki i fotowoltaika, atom oraz gaz, to na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak brzmią rządowe założenia Krajowego Planu Energii i Klimatu, wyznaczające kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Co dobrze wygląda na papierze, niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i firm, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
20: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg.
19: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który przedstawił swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma najwięcej do zrobienia w transformacji energetycznej. Aż 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi współautorka badania, socjolog Joanna Kopycka.
21: Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy.
19: Autorzy badania zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co dziesiąty uczeń.
16: 6 minut po 12. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. Może dzisiaj wypadałoby zabrać parasole. Co prawda nie pada, ale synoptycy zapowiedzieli przelotne opady deszczu, więc bądźmy przygotowani na taką bardzo zmienną pogodę. Nie tylko dziś, ale w kolejne dni również. I na spadek temperatury. Bonnie Tyler.

0: Gala Melody, 12 minut po 12. Za chwilę sięgniemy po hit dnia. Radio
1: Sochacze. Hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Kogo my dzisiaj mamy? Joe Cocker. Od ślusarza do legendy Woodstocku. Urodzony w 1944 roku w Wielkiej Brytanii, zanim poświęcił się muzyce, pracował jako instalator gazowy, a muzyczną drogę zaczynał na początku lat 60., grając w lokalnych klubach w Sheffield. Przełom w jego karierze nastąpił w 69 roku podczas legendarnego festiwalu Woodstock. Jego niezwykłe, pełne pasji wykonanie utworu Wicked Little Help from My Friends, czyli z niewielką pomocą moich przyjaciół, to wtedy był cover The Beatles, przeszło do historii i uczyniło z niego światową gwiazdę w wieku zaledwie, uwaga, w wieku zaledwie 25 lat. A to już są te charakterystyczne dźwięki, charakterystyczna chrypka za chwilę.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
12: Sponsorem

0: 21 minut dzieli nas od 13. No to teraz przeglądamy internet, a tam znalazłam artykuł, który dotyczy Sochaczewa i Sochaczewskiego szpitala. W każdym mieście w Polsce znajdziecie białoruskiego lekarza. Dlaczego medycy wyjeżdżają z Białorusi i zatrudniają się w polskich szpitalach, między innymi w szpitalu sochaczewskim. Powiatowy szpital w Sochaczewie mieści się w dużym, masywnym, szarym budynku. Obok jest przestronny parking i przystanek autobusowy. Tuż przy wejściu można zostawić rower. Tak właśnie robi stażystka Julia. Dojeżdża do pracy pociągiem z Warszawy, a od dworca jedzie na rowerze. Ze śmiechem opowiada, że niedawno z jej jednośladu stojącego przed szpitalem ktoś ukradł lampkę, a koleżance siodełko. Julia zdała egzaminy jesienią 2024 roku, a w marcu rozpoczęła staż w szpitalu w Sochaczewie. Czekają lekarski egzamin końcowy, na podstawie którego wydawane jest prawo wykonywania zawodu. Będzie mogła pracować jako lekarka lub rozpocząć rezydenturę trwającą 4 do 6 lat, by zdobyć specjalizację. Od początku on, to inny lekarz, chciał pracować w małym miasteczku. Przez pewien czas dojeżdżał do pracy ze stolicy pociągiem i rowerem, a potem wynajął dom w Sochaczewie, w który wkrótce planuje kupić. Irina ma rzadko spotykaną w Polsce specjalizację. Jest endoskopistką. Przez długi czas nie mogła znaleźć pracy i postanowiła zostać kosmetyczką. Robert Skowronek namówił ją, by uzyskała czasowe prawo wykonywania zawodu i podjęła pracę w poradni endoskopowej. To odsyłam do artykułu o Sochaczewskim Szpitalu i zatrudnionych tu lekarzach z Białorusi, chociaż jak rozmawiałam z dyrektorem, jest coraz ich mniej, bo rezygnują z tej pracy.
1: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.
9: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
13: Mówią do mnie, żeś nie warty.

0: Niespełna 4 minuty do 13. O 13 kolejne wiadomości, informacje lokalne. Będzie między innymi o renowacji zabytkowej kamienicy.
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, cot, złoto 89 za sztukę. Ser żółty, złoty mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Zarząd SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sochaczewie informuje, że walne zgromadzenie członków spółdzielni odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca o 16.30 w Cafe Bar Plac Kościuszki 3.
8: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
0: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Zmiany na cmentarzu parafialnym przy ulicy Traugutta w Sochaczewie. Wszystko za sprawą renowacji zabytkowej kaplicy. Od tego zaczynamy. Ważny komunikat domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Obchody Dnia Dziecka przeniesione na inny termin. W tym serwisie będzie też o mieszkańcu gminy Sochaczew, który wsiadł za kierownicę, mimo że był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Ten fragment cmentarza świętego Wojciecha przy ulicy Traugutta w Sochaczewie dziś wygląda dużo lepiej. Zakończono pracę przy renowacji zabytkowej kaplicy prawosławnej, która od lat prosiła się o remont. Zakres inwestycji przedstawiła na ostatniej sesji Rady Miasta kierownik Julia Kuligowska.
13: Zakres prac obejmował między innymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wraz z drenażem, oczyszczenie i naprawę murów, ich osuszenie i odsolenie. Odtworzono elementy architektoniczne, w tym wieżyczki, wykonano nowe tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz zabezpieczono obiekt przed wilgocią. Wymieniono również drzwi, przeprowadzono konserwację stolarki okiennej oraz elementów metalowych. Prace miały na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz zabezpieczenie go przed dalszą degradacją.
12: Teraz bardzo ważna informacja domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Zaplanowane na najbliższą niedzielę obchody Dnia Dziecka z uwagi na niekorzystne prognozy pogodowe zostały przeniesione na 21 czerwca. Program w zasadniczej mierze jednak się nie zmieni. Impreza przebiegać będzie pod hasłem Frycek w kosmosie. Możemy się spodziewać wielu nawiązań do nauki o wszechświecie.
14: Zaprosiliśmy do współpracy czterech dużych partnerów i oni przygotują stoisko związane ze swoją działalnością. Będzie to Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, które przygotuje stanowiska obserwacji Słońca, będą teleskopy. Rozstawi się również Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, w którym to stoisku będzie można obserwować Słońce przez specjalne teleskopy. Będą też modele 3D najnowszej generacji rakiet kosmicznych. Nie może zabraknąć oczywiście też Torunia i pojawi się stoisko Muzeum Okręgowego w Toruniu. Tutaj będzie można zrobić pierniki. Natomiast najbardziej spektakularne stanowisko przygotowuje Fundacja New Space. I tutaj będzie przede wszystkim można obejrzeć prawdziwe meteoryty. Będą też pokazy łazika marsjańskiego.
12: Mówiła Małgorzata Kazur. Największą ciekawostką całego pikniku będzie lot balonu stratosferycznego.
14: Z miejsca naszego pikniku wystartuje na granicę stratosfery specjalny balon, którego lot będziemy mogli oglądać za pośrednictwem internetu. Będzie to oczywiście potem nagrane. No i głównym elementem, prócz samego widoku z góry, czyli będziemy widzieć jakby zarys Ziemi, będzie też tam umieszczony nasz frycek, więc nie będzie wątpliwości, skąd i z jakiej imprezy ten balon wystartował.
12: Żelazowa Wola zaprasza 21 czerwca w godzinach od 10 do 17. Wstęp wolny. A teraz informacja z lokalnej kroniki kryminalnej. Policjanci sochaczewskiej drogówki w Wójtówce zatrzymali do kontroli kierowcę Forda. Okazało się, że mieszkaniec gminy Sochaczew ma ponad promil alkoholu w organizmie. I to nie wszystko. 47-latek posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Paulina Nawrocka, zapraszam. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
19: Jest także decyzja o podwyższeniu płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
18: Na razie to jeszcze nie przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
20: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
18: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 6 minut po 13:00 Grażyna Bulimowska-Gajda. Dzień dobry. No to pogoda pogrzyżowała plany dzieciakom. W tę niedzielę zabawy w Żelazowej Woli nie będzie. Ma być 16 stopni. To trochę jednak mało na zabawy w plenerze i na trawie. To mamy za chwilę szklaną pogodę. I grupę Lombard, jeden z największych przebojów tej grupy. A w tej godzinie oczywiście będzie o niektórych wydarzeniach związanych z dniami Sochaczewa. Ale nie tylko.

Szymonu Wydra i Carpe Diem, a my sprawdzamy, co jeszcze w naszym kalendarzu historycznym i tym codziennym również. Już innych informacji takich o, jak ta o bitwie pod Trojanowem, nie znalazłam, ale są inne interesujące. Rok 1865 w Monachium odbyła się premiera opery Tristan i Isolda Richarda Wagnera, a w 79 zakończyła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. W 1985 Yesterday to premiera filmu w reżyserii Radosława Piwowarskiego, głośny tytuł. 1991 premiera modelu FSO Polonez Caro, tak, pamiętamy to auto. I w 1994 premiera filmu sensacyjnego Niebezpieczna prędkość w reżyserii Jeana de Bonta z Keanu Reeves i Sandrą Bullock, to ten słynny Speed. A propos motoryzacji, bo właśnie o to chodzi, żeby teraz dojść do tego punktu, który nas szczególnie interesuje. Jedną z atrakcji tegorocznych Dni Sochaczewa będzie zlot starej motoryzacji, który rozpocznie się 14 czerwca, czyli w niedzielę, na Placu Kościuszki. Zapraszamy od 11. Zapraszamy entuzjastów czterech kółek, tych starszych i tych młodszych, może szczególnie tych młodszych, bo im pewne marki samochodów są całkowicie obce, takie jak Polonez Caro. Może o Fiacie 126P słyszeli, ale nie wiem, czy słyszeli o Warszawie, Garbusach, czy innych autach, które krążyły po polskich szosach, a teraz można je tylko oglądać podczas takiego zlotu motoryzacyjnego. No więc jeszcze raz gorąco zapraszam, to na Placu Kościuszki wielka atrakcja, zlot starej motoryzacji, a organizator to oczywiście Stowarzyszenie Sochaczewskie Fiaty 126P. Pozdrawiamy wszystkich miłośników starej motoryzacji oczywiście. Radio Sochaczew.

0: Sound Back to Friends, 21 minut po 13. Za chwilę zajmiemy się zdrowiem, bo żeby dobrze świętować, trzeba mieć też do tego zdrowie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź. Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30%.

0: taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.

0: centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
2: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
3: Naszym gościem jest dzisiaj dr Radosław Lebiedziński, ortopeda z Kliniki Alfa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Ortopeda przede wszystkim dziecięcy, tak?
4: Zgadza się, głównie zajmuje się ortopedią dziecięcą.
3: To dzisiaj porozmawiamy o najmłodszych dzieciach, które mogą mieć różne wady. Zacznijmy od dysplazji stawu biodrowego.
4: Jest to schorzenie, które jest wadą wrodzoną. Występuje z taką częstością około jednego dziecka na 200 urodzonych żywo. No i jest wielkim problemem ortopedycznym, który możemy rozwiązać dosyć wcześnie.
3: Problemy z bioderkami są więc dość częste, tak?
4: Tak, znaczy ten program przesiewowy, który został opracowany w kierunku dysplazji stawu biodrowego, te badania profilaktyczne, które są wykonywane w ramach ultrasonografii biodra dziecięcego, mają na celu wyłapanie tej wady. Jest to jedyny program przesiewowy na PKI, tak naprawdę funkcjonuje w ortopedii dziecięcej z dobrym efektem. Większość dzieci rodzi się zdrowa i nie wymaga tak naprawdę żadnego z naszej strony działania, ćwiczeń czy pieluszkowania, nie ma to większego znaczenia. Natomiast to jedno wyłapane na 200 chore musi być odpowiednio wcześnie zdiagnozowane, żebyśmy mogli poprowadzić leczenie, bo wtedy mamy szansę na pełne wyleczenie.
3: To proszę powiedzieć, czym ta dysplazja w ogóle jest?
4: Ogólnie uważa się, że jest to pewna nieprzystawalność, czyli nie pasuje do siebie bliższy odcinek kości udowej, czyli głowa kości udowej, ta okrągła część, na której się poruszamy, z panewką, czyli z tym zagłębieniem, które jest w talerzu kości biodrowej. A to wszystko powinno mniej więcej się zakleszczać i pracować prawidłowo w takim dużym uproszczeniu. Natomiast w dysplazji mamy do czynienia z tym, że panewka jest płaska, w związku z czym płaska i płytka, w związku z czym głowa kości udowej się ześlizguje po talerzu kości biodrowej, co prowadzi do podwichnięcia, potem finalnie do zwichnięcia stawu biodrowego. Co jest już problemem bardzo znaczącym dla przyszłości tego małego pacjenta.
3: I to USG, o którym pan wspomniał, to jest jedyny sposób wyłapania tego schorzenia na wczesnym etapie?
4: Tak, ponieważ kiedyś, jeszcze przed epoką USG, bo to jest 78 rok mniej więcej, kiedy to zostało wprowadzone do takiej ogólnej diagnostyki, wykonywano badania kliniczne, czyli zwykłe badanie za pomocą dłoni. Uważa się, że ono jest nieprecyzyjne, skuteczność jego, czyli wyniki fałszywe różnie się określa, ale myślę, że 6-8%, czyli to jest dosyć dużo pacjentów, których można po prostu fałszywie zdiagnozować jako zdrowych, a one będą chore. W 78 roku profesor Graf w Austrii, jeszcze żyjący, przyjeżdżający do Polski, zaprzyjaźniony z Polską, wymyślił tę technikę. Ja miałem okazję być jego uczniem. To jest faktycznie coś, co zmieniło ortopedię. Coś, co wpłynęło na życie, no myślę, że tysięcy ludzi, bo to była jakaś rewolucja. W tej chwili to badanie niestety w Polsce nie jest obowiązkowe. Ono jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe.
3: No tak, nie można mieć wszystkiego, ale ważne, że większość rodziców wykonuje to badanie.
4: Tak, w tej chwili przyjmuje się, że większość, aczkolwiek dalej znajdujemy takie, mam do czynienia z jakimiś tam zaniedbaniami właśnie ze strony czy opieki lekarskiej, czy też samych rodziców. Badanie jest bezbolesne, krótkotrwałe, szybkie, powinno być wykonane do czwartego, szóstego tygodnia życia dziecka. Im wcześniej to zrobimy, wcześniej wychwycimy problem, tym szybciej zareagujemy i tym mamy większe szanse na wyleczenie.
3: Czyli to jest tak, jeśli dobrze rozumiem, że jeżeli nie przez USG, to schorzenie wychwycimy dopiero, kiedy dziecko zacznie chodzić, tak?
4: Niestety tak. Najczęściej koło drugiego roku życia zgłaszają się rodzice. No ja w tym roku miałem tylko dwa takie przypadki szczęśliwie, które zgłaszają się do mnie, bo dziecko dziwnie chodzi. Są zaniepokojeni, bo dziwnie stawia nóżkę. Najczęściej jest to jakaś tam drobnostka, ale ta dwójka tych małych pacjentów ma dysplazję, zwichnięte stawy biodrowe i oni są już zaplanowani do zabiegów operacyjnych. Jeden się już odbył, drugi będzie niebawem. To są te, tego się już nie da leczyć zachowawczo. Niestety musimy to operować.
3: No dobrze, a jeśli wyłapiemy wcześniej tę chorobę, to jak się ją wtedy leczy?
4: Wyłapanie choroby we wczesnej jej fazie właściwie gwarantuje prawie 100% sukces. Jesteśmy w stanie, to jest jedna z niewielu rzeczy w ortopedii, którą jesteśmy w stanie odwrócić prawie do zera, czyli nie ma śladu po problemie. Leczy się to na początku, w zależności od stopnia, już nie wchodząc w szczegóły, ale w zależności od stopnia, w którym dana dysplazja jest, różnymi rodzajami uprzężami. I to jest strasznie ważne, żeby akurat rodzice byli współpracujący. Jeżeli są niesubordynowani, nie stosują się do zaleceń, to leczenie nie ma najmniejszego sensu. A może potrwać różnie.

0: Niedługo, bo czasami wystarczą 2 tygodnie przy małym, naprawdę małym pacjencie, do 6-8 tygodni i najczęściej mamy problem rozwiązany.
1: Ale to pewnie rodzice się obawiają, że dziecko się męczy, a męczy się?
0: Nie, dziecko się nie męczy. Wszystko jest kwestią dobrze dobranych jakby napięć w danej uprzęży. Wiadomo, że te pierwsze 24-48 godzin no, znosi gorzej.
1: Dyskomfort jest.
0: Tak. Dyskomfort jest, ale się adaptuje tutaj i po jakimś czasie przestaje zwracać jakby na to uwagę. Leczenie, żeby nie mówić już o samych superlatywach, no nie jest też takie do końca bezpieczne. Istnieje pewne ryzyko powikłań, że podczas naszego działania doprowadzimy do zmian w obrębie bliższego odcinka kości udowej, no ale tutaj jakby...
1: Zawsze jest ryzyko przy każdym leczeniu nieomalże. A jakie są konsekwencje nieleczenia tej dysplazji?
0: No, konsekwencje są bardzo poważne, ponieważ najczęściej, jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który został przeoczony, nieleczony prawidłowo, w okolicach 20-25 roku życia ci pacjenci mają całkowicie zniszczone stawy biodrowe. I to są młodzi, aktywni ludzie, którzy mają jeszcze bardzo dużo planów, a już muszą mieć zakładaną najczęściej endoprotezę stawu biodrowego, czyli wymieniany staw na sztuczny, co wiadomo wiąże się już z jakimiś tam ograniczeniami, a finalnie prowadzi do dalszych wymian następnych operacji i ograniczenia aktywności fizycznej i zawodowej.
1: Gdzie się wykonuje to badanie, o którym pan mówił na początku?
0: Takie badania wykonywane są najczęściej w tak zwanych poradniach proluksacyjnych. Dobrze jest, jak wykonuje to badanie właśnie ortopeda, który ma także możliwość poprowadzenia dalej pacjenta w przypadku, gdy mamy do czynienia już z wykrytym problemem, gdzie nie ma potrzeby przesyłania tego pacjenta dalej. Takim miejscem, w którym te badania wykonujemy, jest właśnie Klinika Alfa.
1: Z jakimi jeszcze innymi wadami macie do czynienia w przypadku małych dzieci? Rozumiem, że przy tych badaniach też można przy okazji przebadać całego dzieciaczka.
0: Rodzice mają jakieś wątpliwości czy pytania i chcą na coś zwrócić uwagę, to ja oczywiście staram się zawsze też odpowiedzieć na te pytanie, czy to jest problem, czy to jest kwestia zupełnie naturalna, gdyż wiele rzeczy w rozwoju dziecka, szczególnie w ramach osi, tak, jest fizjologiczne i niepotrzebnie czasami się niepokoją rodzice o to, co się dzieje z kolanami czy ze stopami, a to jest wszystko jakby zaplanowane.
1: A kiedy powinni się rodzice zaniepokoić? Co powinno zwrócić ich uwagę?
0: No wszystkie opóźnienia w rozwoju, tak? Czyli wszystkie sytuacje, kiedy dziecko już coś powinno robić według tych wszystkich poradników, które są dostępne na rynku, a tego nie robi, tak? Czyli kiedy nie chodzi, nie siedzi, nie staje w odpowiednim mniej więcej czasie. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to nie jest tak, że to w 12 miesiąc dziecko chodzi, tylko są tam jakieś widełki. Wszystkie jakieś nieprawidłowości, które szczególnie asymetryczne, tak? Czyli kiedy mamy do czynienia z czymś, że jedna kończyna dolna, jedna stopa, albo jest jakiś w jedną stronę skrzywiony bardziej, tak? To wszystkie asymetrie nas mają niepokoić. Coś, co jest symetryczne, raczej nie jest, nie musimy się tym stresować. Te badania są prowadzone przesiewowo przez pediatrów, bo są te patronaże i tak dalej. I te dzieci są oglądane i to oni tak naprawdę mają zadanie wychwycić jakieś nieprawidłowości.
1: Z jakimi wadami mamy do czynienia teraz najczęściej, bo coraz większa liczba dzieci ma wadę postawy?
0: Teraz zauważyłem nawet podczas własnego życia zawodowego, że to się zmienia i zauważyłem, że nasila się problem stóp płaskokoślawych. Statystyka jest około 25%, no ale ten problem jest coraz bardziej popularny. Inne wady typu skoliozy, czyli skrzywienia kręgosłupa właściwie utrzymują się na tym samym poziomie. Natomiast problemem też, który sprzyja tym innym problemom, na przykład ze stopami, jest też narastający problem otyłości, który się pojawia u małych pacjentów.
1: Wszystko jest ze sobą połączone. Moglibyśmy pewnie godzinami na ten temat rozmawiać, ale na razie przypominamy Państwu, dysplazja stawu biodrowego, groźne schorzenie u maluchów. Trzeba zrobić USG, żeby wiedzieć, że nic się nie dzieje.
0: Dokładnie tak.
1: Dziękuję bardzo. Dr Radosław Lebiedziński, ortopeda z Kliniki Alfa, był dzisiaj moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Cud, taki wspaniały tekst. A ja mam dla was, myślę, że wyjątkowe zaproszenie. 12 czerwca, bo zaproszenie przygotowane przez grupę Tribute to Polski Jazz. 12 czerwca zapraszamy na koncert Tribute to Polski Jazz podczas oczywiście Dni Sochaczewa. Jak czytam na Facebooku grupy, zagramy dla was o 18.30. Usłyszycie jazz lat 70. i 80. w świeżych, energetycznych aranżacjach. No i na scenie pojawią się także piosenki, które zaśpiewa nasza Daria Kobierecka, czyli artystka pochodząca z Sochaczewa. Nie bójcie się słowa jazz. My odczarujemy ten strach i pokażemy wam, że jazz ma wiele odcieni. Potrafi porwać, wzruszyć, rozkołysać i zarazić piękną muzyką. Tribute to Polski Jazz, 12 czerwca, Dni Sochaczewa, 18.30.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na ciebie.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
10: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
11: Polska, w łopatce z grilla. I z delikatesów Centrum.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
14: Słyszysz?
15: Tak,
14: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookpet i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

0: Niespełna 6 minut do 14 do wiadomości grupy Marillion Kaylee, a u nas za chwilę o nowym radarze. No właśnie, gdzie się pojawi, na co musimy uważać. Szczegóły już za moment.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać?

0: oglądać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji. atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
8: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
14: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
3: Reklama.
19: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
20: Dobra wiadomość dla podopiecznych Miejskiego Żłobka w Sochaczewie. Placówka pozyskała dotację na ważną inwestycję. Uwaga kierowcy, nowy radar na trasie do Warszawy. Lepiej zdjąć nogę z gazu. W tym serwisie mamy też zaproszenie na coroczny turniej siatkówki plażowej z okazji Dni Sochaczewa. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Mamy dobrą wiadomość dla podopiecznych Miejskiego Żłobka w Sochaczewie. Placówka złożyła wniosek do programu Aktywny Żłobek i udało się pozyskać dofinansowanie na utworzenie sali sensorycznej.
21: Pani dyrektor żłobka, pani Izabela Bińkowska, szczegółowo przeanalizowała swoje zasoby lokalowe. No i doszliśmy do wniosku, że taki wniosek jak najbardziej mógłby być złożony. Chociażby z tego względu, że no myślę, że problem dotyka nie tylko miasta Sochaczew, że ilość dzieci w żłobkach, w przedszkolach się zmniejsza. I tutaj powierzchnia naszego żłobka pozwala na to, żeby jedną salę, w której przybywały dzieci, udostępnić na utworzenie sali sensorycznej. Będzie to pomieszczenie zlokalizowane na parterze, prawie 50 metrów kwadratowych.
20: Mówi Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Sala będzie podzielona na 4 strefy tematyczne.
21: Strefa zabaw ruchowych, strefa proprioceptywna, to jest taka czucie głębokie, że tak powiem, dla dzieci. Świadomość ciała, piłka, tam będą piłki, tor, klocki piankowe, drabinka, podest i różnego rodzaju worki. Takie właśnie dla ćwiczeń dla dzieci. Będzie strefa relaksacji i strefa zabaw sensorycznych. Ta sala jest widna, oświetlona naturalnym światłem z wyjściem na taras, ale będzie służyła wszystkim dzieciom w żłobku.
20: Na utworzenie sali ratusz pozyskał 70 tysięcy złotych. Ze środków własnych dołoży zaledwie 7 tysięcy.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
20: Kierowcy poruszający się drogą krajową numer 92 powinni zdjąć nogę z gazu. W ostatnim czasie w miejscowości Błonie Wieś pojawił się nowy fotoradar. Jak wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, urządzenie pomiarowe już działa. Obowiązująca prędkość w okolicy ustawienia fotoradaru wynosi 50 km na godzinę.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
20: Z okazji Dni Sochaczewa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na tradycyjny już turniej siatkówki plażowej. Niestety nie ma już wolnych miejsc dla zawodników, ale kibicować może każdy. Pierwszy mecz 14 czerwca.
22: 12 par weźmie udział, być może jeszcze można się z panem Krystianem Pisarkiem skontaktować, żeby być w rezerwie. Turniej będzie rozgrywany na boisku przy ulicy Chopina 101. To jest nasz pierwszy turniej siatkówki plażowej, kolejny 20 czerwca i to będzie już rozpoczęcie cyklu Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Dodam jeszcze, że w związku z modernizacją naszych obiektów, z budową sportowy Sochaczew, póki co gramy jeszcze na starym boisku przy Chopina w Chodakowie, ale boisko będzie nowe, czekamy od wykonawcy generalnego na znak, sygnał, że będzie wysypywał nowy piasek i myślę, że tam w trakcie wakacji również zorganizujemy fantastyczną imprezę.
20: Mówiła dyrektor MOSiR-u Izabela Wojdyno.
23: Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowuje zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia.
15: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
23: Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulację platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
0: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
23: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
19: 18 stopni na termometrze i do końca chyba dnia większych zmian nie należy się spodziewać. Pochmurno, ale jak wynika z mapy pogodowej, bez deszczu. Jutro temperatura jeszcze niższa, bo tylko 16 stopni i może popadać, więc trzeba zaopatrzyć się w parasole albo unikać deszczu. Natomiast nocą zdecydowane spadki temperatur do 12 stopni, chociaż patrzę na mapę pogody i w następnym tygodniu, który też będzie bardzo dynamiczny, w nocy temperatura może nawet spaść poniżej 10 stopni, więc chłodny, deszczowy tydzień z burzami, z silnym wiatrem, a nawet z gradem.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
19: A w tej godzinie bardzo interesujący, mam nadzieję, temat: zakaz telefonów w szkołach. Szefowa MEN-u Barbara Nowacka poinformowała, że od 1 września taki zakaz używania telefonów ma obowiązywać zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych. Obejmie też inne urządzenia, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu. I w związku z tym porozmawiamy na ten temat dzisiaj z uczniem szkoły średniej, ale w następnych tygodniach też planujemy rozmowy z psychologami.

0: 17 minut po 14, a już za chwilę rozmowa z naszym gościem. Dzisiaj moim gościem jest uczeń zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Błażej Słowiński, a porozmawiamy o takim... o konsultacjach, które odbywały się pod hasłem Cyfrowa przyszłość młodzieży, a związane są te konsultacje z wprowadzeniem zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Więc za chwilę rozmowa z moim gościem.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
5: Kopelatko w boju.
6: Ty ducha we mnie masz.
4: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
7: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Moim gościem jest dzisiaj Błażej Słowiński, uczeń zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Witam panią, witam słuchaczy Radia Sochaczew.
0: Błażej Słowiński uczestniczył w takim spotkaniu konsultacyjnym Cyfrowa przyszłość młodzieży. Gdzie odbyło się to spotkanie?
11: Spotkanie odbyło się w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
0: I ty byłeś, o ile wiem, jedynym uczniem z Sochaczewa, który został zaproszony na to spotkanie. Kto uczestniczył w tym spotkaniu?
11: Zgadza się, byłem jedyny z Sochaczewa, a oprócz mnie uczestniczyło około 30 osób z różnych miejsc Polski oraz pan premier oraz ministrowie.
0: I była minister Barbara Nowacka, minister edukacji, tak?
11: Tak, między innymi była pani minister.
0: Spotkanie dotyczyło takiej ustawy, która wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych. I te konsultacje miały służyć poznaniu opinii, tak? Uczniów szkół średnich. Byli uczniowie szkoły podstawowej? Nie.
11: Nie było uczniów szkoły podstawowej. Byli tylko uczniowie szkół średnich oraz organizacji młodzieżowych, głównie z Warszawy. I każdy był pełnoletni. Nie było osób,
0: czyli taki warunek, że musieli być uczestnicy tej dyskusji, musieli mieć ukończone 18 lat, tak?
11: Tak, dokładnie.
0: A powiedz mi, Błażeju, to omówmy tę drogę do spotkania. Bo w kancelarii premiera jeszcze nie byłam, być może wielu z naszych słuchaczy też nie było, zwłaszcza młodych słuchaczy. Jak odbywa się dotarcie do kancelarii premiera? Trzeba było mieć specjalną przepustkę? Nie wiem.
11: To wszystko zaczęło się tak naprawdę od... spotkania z panią dyrektor naszej szkoły, 80-tki. Pani przygotowała dla mnie dokument, bardziej przepustkę właśnie, dzięki drogą mailową, która potem wróciła do mnie na mojego maila z informacją, gdzie mam się stawić oraz o której godzinie to się wszystko rozpocznie.
0: I dzięki tej przepustce zostałeś, rozumiem, że na pewno była bramka, kontrola i tak dalej. Tak dokładnie, to się odbyło?
11: Dokładnie tak. Musiałem pokazać swój dowód osobisty. No i oczywiście wyjąć wszystkie przedmioty i położyć je na taśmę.
0: Zostałeś, no może nie przeszukany, ale wylegitymowany, tak?
11: Dokładnie tak.
0: Czy to spotkanie ograniczyło się wyłącznie do dyskusji, czy zwiedziliście również pomieszczenia kancelarii prezydenta?
11: Nie ograniczało się tylko to do spotkania. Na początku tak naprawdę przez, wydaje mi się, że ponad godzinę to trwało, dostaliśmy wycieczkę po Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pani, która nas oprowadzała, pokazała nam najważniejsze miejsca w kancelarii, między innymi salę imienia Frycza Modrzewskiego, na której spotykają się ministrowie oraz pan premier.
0: Ze swoimi ministrami, tak? Pan premier z ministrami w tej sali. Okrągłego stołu nie było.
11: Byliśmy w sali z okrągłym stołem. Był tam stół, który był faktycznie okrągły, ale to nie jest ten, który, ten znany, rozpowszechniony...
0: Z historii, tak?
11: Tak, dokładnie.
0: Tego tam nie było.
11: On jest w muzeum.
0: No dobrze, to najpierw oprowadzanie, najpierw zwiedzanie kancelarii premiera i pomieszczeń tworzących tę kancelarię, a potem dyskusja zaproszonych uczniów.
11: Dokładnie tak.
0: Powiedziałeś, że to byli uczniowie z całej Polski.
11: Dokładnie tak. Przede wszystkim z województwa mazowieckiego było ich najwięcej, między innymi z Warszawy, ale także byli na przykład z Łodzi.
0: No bo z Warszawy najłatwiej dotrzeć,
11: dokładnie
0: tak?
11: Dokładnie tak.
0: To słuchaj, my twoją opinię znamy, ponieważ w internecie ukazało się takie krótkie nagranie z twojego wystąpienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ty, jak to było, mieliście, uczestnicy tej dyskusji mieli wcześniej przygotowane wystąpienia, czy po prostu zaproponowano wam, zapytano, kto chce zabrać głos, kto chce przedstawić swoje stanowisko, jak to się odbyło?
11: Na początku przyszliśmy na salę i mieliśmy 10... może 15 minut na takie zapoznanie się z tą salą, na przygotowanie sobie wody, mikrofonu, a także mieliśmy notatniki, w których mogliśmy zapisywać to, co chcieliśmy przedstawić. Także jeśli ktoś przed jeszcze chciał sobie przygotować wypowiedź, no to mógł. Ja na przykład, słuchając wypowiedzi moich przedmówców, dopisywałem różne rzeczy, które chciałem powiedzieć i odnieść się do nich. I tak naprawdę na temat, który rozmawialiśmy, ja miałem już wyrobione zdanie i rozmawiałem na jego temat z kolegami, którzy byli również na tym spotkaniu.
0: A jakie to, powiedz mi, bo to twoi rówieśnicy byli za, większość była za wprowadzeniem tego zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych, czy byli przeciwni temu?
11: Powiedziałbym, że byli za ograniczeniem, może nie typowo zakazem, ale na pewno było to zdanie,

0: po to, że jest ograniczony kontakt z rodzicem. Tam naprawdę musi się on odbywać albo przez wychowawca, bądź przez sekretariat. A druga rzecz jest taka, że po prostu uważam, iż rodzice, którzy podejmują decyzję o przekazaniu dziecku telefonu, mają do tego jak najbardziej prawo. I to dziecko może używać go, jeśli tylko rodzic na to wyraża zgodę. Tak naprawdę według mnie nie powinno być tak, że to państwo czy rząd wychowuje w jakimś stopniu dziecko, tylko to robi rodzic. Tak naprawdę no to dziecko, właśnie tak jak wypowiedziałem się w kancelarii, nie kupi sobie samo tego telefonu, tylko wszystko to jest, wszystko ma swój początek u rodzica.
1: Czyli rodzic, kupując telefon, podnosi odpowiedzialność za to, jak to dziecko będzie z tego telefonu korzystało, twoim zdaniem, tak?
0: Dokładnie tak.
1: No dobrze, to znalazłeś się w tej grupie, która była przeciwna, jest przeciwna temu zakazowi, ale jakich argumentów używali twoi koledzy?
0: Chodzi o tych, którzy również byli...
1: O tych, którzy byli za, którzy byli przeciw, no bo to były różne zdania, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Wielu chciało ograniczenia, na czym miałoby to ograniczenie polegać. Po prostu zaprezentuj nam opinię innych uczestników spotkania.
0: No to tak. Osoby, które były za wprowadzeniem zakazu, no przede wszystkim chodziło im po prostu o to, że dzieci nie powinny tyle czasu przebywać z telefonem, a także to, że kontakt ich z rówieśnikami jest ograniczony w jakimś stopniu. Oni zamiast integrować się ze swoją klasą, czy między klasami, no to wolą przesiadywać w telefonach. Z drugiej strony...
1: I obserwacje dorosłych to potwierdzają. Na korytarzach szkolnych można zobaczyć uczniów wpatrzonych w ekrany telefonów i niekoniecznie, a jeżeli rozmawiają, to też patrząc w ekran telefonu. Tak jest chyba. Mylę się?
0: Nie, nie myli się pani. A z drugiej strony, no to przede wszystkim to, że jest ograniczany ten kontakt, tak? No jest też problematyczne to pod tym względem, że jeśli ktoś przyniesie ten telefon do szkoły, to gdzie ten telefon potem będzie przekazywany? Czy to będzie w jakimś koszyczku w szkole, czy do jakiegoś szafki?
1: A pani minister odpowiedziała na to pytanie. Padło takie pytanie, zakaz używania telefonów to nie znaczy, że zakaz przynoszenia telefonu do szkoły. Tak?
0: Tak,
1: dobrze rozumiem?
0: Tak, dokładnie.
1: No właśnie, aby padło jakieś wyjaśnienie, to już szkoła musi jakoś zorganizować się, żeby te telefony przechować do końca lekcji, bo to jest i na przerwach zakaz używania i podczas lekcji.
0: Tak, podczas lekcji, no to jestem za tym, no jakby chodzi mi o czas wolny przede wszystkim, tak, żeby była jasność. Na ten temat, z tego co pamiętam, nie uzyskano odpowiedzi, pani minister na ten temat nie mówiła, co będzie z tymi telefonami, po prostu było wspominane, że nie będzie można ich używać w szkole.
1: A premier Donald Tusk przedstawił swoje stanowisko, zabrał głos podczas tej dyskusji, czy nie? Jak to było?
0: Pan premier podejmował głos, głównie przedstawiał to, co rząd już przygotowywał na ten temat oraz wspominał, po co się tutaj zebraliśmy i odpowiadał na pytania, które uczniowie
1: zadawali, tak?
0: Zadawali,
1: a jakie to były pytania, pamiętasz? O co pytali premiera uczniowie?
0: Najbardziej pytanie, które zapadło mi w pamięci, odnosiło się do posady w rządzie na temat właśnie spraw dziecka. To nie chodziło o rzecznika, tylko o innego urzędnika, który by...
1: Czyli o stworzenie takiego stanowiska, tak?
0: Tak,
1: który by się koncentrował na sprawach młodzieży i dzieci, tak?
0: To bardziej chodziło o to, żeby przekazywać informacje na temat dzieci pomiędzy różnymi ministerstwami, żeby one łączyły się ze sobą, na przykład Ministerstwo Cyfryzacji z Ministerstwem Edukacji i żeby nie odbywało się to tak oficjalnie i no, dosyć powoli, z tego co zrozumiałem.
1: Takie uwagi mieli twoi koledzy.
0: Tak.
1: No dobrze, a ty używasz telefonu w szkole?
0: Używam telefonu w szkole, oczywiście.
1: A chodziło podczas tej dyskusji nie tylko o zakaz używania telefonów, ale również

0: dostęp do mediów społecznościowych. Ten wątek też został podjęty, czy nie?
1: Tak, i to był drugi najważniejszy punkt naszego spotkania.
0: I jakie tu były opinie, że też trzeba ograniczyć dostęp dzieciom do mediów społecznościowych?
1: Tak, dokładnie. No głównie na tym się skupiliście,
0: tak? Tak? I byliście za czy przeciw?
1: No ja wyraziłem swoją opinię na temat tego, że taki zakaz z jednej strony rozumiem. Chodzi o to, żeby dzieci były bezpieczne w internecie, a z drugiej strony to, co wcześniej mówiłem, że to wszystko zależy od wychowania tego dziecka przez rodziców.
0: Czyli uważasz, że taki zakaz to powinni indywidualnie rodzice wprowadzać w swoich domach, a nie powinno to być, nie powinien to być zakaz wydany z urzędu, tak?
1: Dokładnie tak. Ponieważ moim zdaniem, skoro rodzic już w tak młodym wieku przekazał telefon swojemu dziecku, to weryfikacja, która będzie następować przy Facebooku czy to Instagramie, i tak przejdzie przez tego samego rodzica, który to zrobił. I to może w jakimś stopniu utrudnić życie ludziom, którzy są nawet pełnoletni, ponieważ będą musieli w jakiś sposób pokazać to, że mają 18 lat skończone, a niektórzy, tak jak wspominałem na mojej wypowiedzi, mogą poczuć, że ograniczana jest ich prywatność, ponieważ w jakiś sposób będzie trzeba to zweryfikować, czy to pokazując swój dowód osobisty, czy na przykład łącząc może z M-Obywatelem.
0: Ale mówisz w tej chwili o dostępie do mediów, czy o telefonie?
1: O dostępie do mediów.
0: Dostępie do mediów.
1: I weryfikacji tego.
0: No dobrze, a ty działasz na Facebooku, Instagramie, masz TikToka, jak to jest?
1: Mam i Facebooka, i TikToka, i Instagrama. Na Instagramie mam jedno konto takie bardziej dla znajomych, a drugie konto z fotografiami.
0: Interesujesz się fotografią, robisz zdjęcia, tak?
1: Dokładnie.
0: A jesteś w klasie informatycznej i jeszcze dodajmy, jesteś uczniem, który otrzymał stypendium prezesa Rady Ministrów, więc...
1: Dwukrotnie,
0: to gratuluję. I jeszcze ten dostęp do mediów społecznościowych jest ci potrzebny. I jeśli chodzi o ciebie, to uważasz, że ludzie w twoim wieku nie powinni mieć żadnych ograniczeń. Czy to zależy też od rodziców, bo już pełnoletni jesteś, to...
1: Uważam, że zawsze jakaś reakcja, jeśli najbliżsi zobaczą, że przesadza ktoś z tymi mediami, jedyne co robi na przykład przyjściu do domu, ze szkoły, czy to nawet w czasie drogi do tej szkoły, to patrzy w telefon, to w jakiś sposób powinni zareagować i porozmawiać z taką osobą. No, nie chodzi mi o sam zakaz, bo dużo osób po prostu by olało to, no ale taka szczera rozmowa by faktycznie była potrzebna.
0: Generalnie wniosek z naszej rozmowy jest taki, że to dom powinien ponosić, tak jest twoje stanowisko, dom, rodzice pełną odpowiedzialność za to, czy i jak korzysta dziecko z telefonu, czy i jaki ma dostęp do mediów społecznościowych.
1: Dokładnie tak. No ale tak jak wspominałem, nie chodzi mi o to, że w szkole dzieci powinny używać telefonu na lekcjach, bo to jest dla mnie przynajmniej, jest to oczywiste, że nie powinno tak być. No jeśli dziecko ściąga na sprawdzianie, czy nadużywa tego telefonu, no to są możliwe takie opcje jak na przykład jedynka, czy po prostu uwaga. No a na przerwie to jest według mnie czas wolny i jeśli dziecko otrzymało taki telefon od rodzica, no to ma prawo z niego skorzystać. Jeśli jest, oczywiście rodzic uzna, że jest na tyle odpowiedzialny, żeby mogło korzystać z tego telefonu, no to to jest jego decyzja.
0: I to jest twoje zdanie, twoja opinia, którą przedstawiłeś na spotkaniu w ministerstwie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a spotkanie dotyczyło cyfrowej przyszłości, tak, młodzieży i zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych. Dokładnie cyfrowa przyszłość młodzieży, takie było hasło tego panelu, tej dyskusji, tego spotkania. Dziękuję bardzo. Błażej Słowiński był naszym dzisiejszym gościem. Błażej Słowiński, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.
1: Dziękuję.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Tokarczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. -50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

Bryska odbicie 12 minut do godziny 15. A propos jeszcze zakazu używania telefonów, jak podkreśliła na tym spotkaniu, o którym właśnie mówiliśmy w rozmowie z moim gościem, jak podkreśliła minister Nowacka, ten zakaz ma być wprowadzony na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli i że taki zakaz obowiązuje już ponad 50% szkół. Ponadto takie rozwiązanie popiera, tak wynika z badań, 85% społeczeństwa. To na razie tyle a propos zakazu. Jeszcze w kolejnych tygodniach będziemy rozmawiać z pedagogami, psychologami, czy jest to rzeczywiście uzasadnione.

0: Niespełna 3 minuty do 15, już za chwilę kolejne wydanie wiadomości.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88 a koło Campinosu.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
5: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Put DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Put DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
9: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
0: Minęła 15, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: W powiecie sochaczewskim przebywa dzieci potrzebujących odizolowania od rodzin biologicznych. Brakuje miejsc, gdzie można by je umieścić. Na szczęście PCP prowadzi wyjątkowo skuteczne adopcje. Mamy ważny komunikat Kolei Mazowieckich. Od niedzieli zmiany na trasie do Warszawy. W tym serwisie mamy także zaproszenie na wyjątkowy koncert do Sochaczewskiej Szkoły Muzycznej. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. W powiecie sochaczewskim przybywa dzieci potrzebujących rodzin zastępczych. Tych niestety brakuje. Mimo wszystko powiatowe centrum pomocy rodzinie ma się czym pochwalić. Oczywiście najlepiej jest, gdy dziecko może wrócić do rodziny biologicznej, ale gdy to jest niemożliwe, sytuację rozwiązują udane adopcje.
16: tu możemy się pochwalić, że nasz PCPR ma bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o same procedury związane z adopcją. To znaczy, że jest dopełniana cała procedura związana z przygotowaniem dziecka, regulowanie jego sytuacji prawnej, tworzenie opinii psychologicznych, tak żeby zapewnić dziecku stabilne środowisko. Mamy również adopcję dzieci starszych, co jest tak naprawdę rzadkością, bo powyżej 10 roku życia praktycznie te adopcje nie funkcjonują. Pierwszy raz jest od wielu lat taka sytuacja, że więcej jest dzieci niż potencjalnych kandydatów na rodziny adopcyjne.
15: Mówiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Kajak. Rodziny najchętniej chcą zaadoptować dzieci zdrowe do 3 roku życia, a takich, biorąc pod uwagę przeżyte traumy, praktycznie nie ma.
17: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Teraz ważny komunikat Kolei Mazowieckich. 14 czerwca wejdzie w życie trzecia organizacja ruchu, która będzie obowiązywała do 29 sierpnia. Zmiany dotyczą także trasy Łowicz-Warszawa. Na odcinku Teresin-Niepokalanów-Błonie zarządca prowadzi prace utrzymaniowe na przejazdach drogowo-kolejowych. Oznacza to, że ruch pociągów będzie prowadzony jednotorowo. Pociągi Kolei Mazowieckich będą kursować w zmienionych godzinach, a część z nich nie zatrzyma się na wybranych przystankach. Dla zminimalizowania utrudnień zostanie uruchomiona uzupełniająca komunikacja autobusowa. Dotyczy to konkretnych terminów. Szczegóły na stronie Kolei Mazowieckich.
17: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: W Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie szykuje się wyjątkowy koncert. Wyjątkowy, ponieważ muzykę i teksty do utworów skomponowała uczennica placówki Zofia Jasińska.
18: Niektóre utwory napisałam jakiś czas temu, niektóre specjalnie na tą okazję. Są to, myślę, różne utwory, niektóre bardziej spokojne, niektóre bardziej takie do potańczenia. Szczególnie ważnym utworem jest dla mnie utwór Nie znajdziecie w gwiazdach, ponieważ napisałam go na rocznicę śmierci mojej babci i właśnie opowiada o niej, jest takim wspomnieniem o niej. Ta melodia też ją kiedyś słyszała, ponieważ jak jeszcze żyła, to grałam ją na fortepianie u niej w domu.
15: Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 16 w Szkole Muzycznej w Sochaczewie. Wstęp wolny. W sumie usłyszymy 6 autorskich utworów.
19: Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami.
17: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Znana jest przyczyna śnięcia rypy w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
20: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
19: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Temperatura niska jak na czerwiec, bo tylko 18 stopni, ale synoptycy prognozują jeszcze niższe temperatury. Jutro tylko 16 stopni, w niedzielę też 16, a w poniedziałek również. Noce w nocy mogą temperatury obniżyć się nawet do 10 stopni, możliwe, że 9, 8, więc to nie są pogody wiosenne, a tym bardziej nie są to temperatury wiosenne, a tym bardziej temperatury takie jak jesienią, jak latem, raczej przypominają chwilami te jesienne. W nocy spore zachmurzenie, możliwe intensywne opady deszczu połączone z burzami, więc bądźmy przygotowani na taką kapryśną aurę.
21: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 7 minut po 15. Grażyna Belmowska-Gajda. Dzień dobry. A propos wspomnień i urodzin, to sprawdzimy w kalendarzu, kto dzisiaj świętuje albo mógłby świętować urodziny.

0: Już tylko 18 minut. To jest 18 minut po 15. Nie, do 16 zostało nam jeszcze sporo czasu, a teraz będę Was zachęcała do udziału w zawodach szachowych, bo 12 czerwca w Trójce, w Sochaczewskiej Trójce odbędą się indywidualne Mistrzostwa Sochaczewa Juniorów i Seniorów w szachach błyskawicznych. Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczew. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach do 15 roku życia oraz powyżej 15 lat. Taka sportowa rywalizacja w tempie błyskawicznym. Będą puchary i wyróżnienia dla najlepszych, nagrody. W zawodach mogą wziąć udział mieszkańcy Sochaczewa i zawodnicy reprezentujący miasto w ogólnopolskich turniejach szachowych. Więc zachęcamy gorąco. W poprzednich latach ten turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem i myślę, że zainteresowanie szachami rośnie, co bardzo cieszy, bo to jest taka gra, mistrzowska gra, która uczy logicznego myślenia i gratuluję, już dziś gratuluję tym, którzy zgłosili chęć udziału w tych mistrzostwach, a pozostałych zachęcam do kibicowania.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Reklama.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

0: Tak brzmi Kaśka Sochacka i jej pokoje. Z przyjemnością słuchamy. A my już wyruszamy w trasę. Sprawdzimy, co dzieje się na sochaczewskich ulicach i drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Na początek taka informacja, żebyście o tym pamiętali. Przybywa radarów i odcinkowych pomiarów prędkości. I taki nowy radar pojawił się w miejscowości Błonie Wieś na trasie 92. Więc zachowujemy bezpieczną prędkość i jeździmy z dozwoloną w danym miejscu prędkością, a tam jest 50 na godzinę. To tak dla przypomnienia. Centrum Sochaczewa. Duży ruch, wracamy z domu do pracy lub z innych miejsc. Zaczynamy od Gawłowska, Płocka. Tu na skrzyżowaniu musicie uzbroić się w cierpliwość. Przejazd przez most i ulica Warszawska, też sznur samochodów. Ulice prowadzące do warszawskiej Traugutta, Staszica, 600-lecia, Piłsudskiego, potem 1 maja przechodzi. Tu też czekacie na światłach, spokojnie. Jeśli chodzi o inne miejsca i ulice, Licealna, tu również trzeba, żeby wjechać na ulicę Traugutta, to trzeba chwilę poczekać. Obwodnica przejezdna, tylko dłużej poczekacie przy rondzie braci Garczyńskich na 50 sznur samochodów. Natomiast jeśli chodzi o rondo Kuznocin, tu zdecydowanie mniej aut, ale też jeszcze musicie uzbroić się w cierpliwość, żeby wjechać na rondzie, więc spokojnie. 92 kierunek Warszawa, to już mówiłam, Błonie. Tutaj czekamy na światłach i pamiętamy, nowy radar w Błoniu na 92. Jeszcze Ołtarzew też poczekamy i Ożarów na światłach czekamy. Jeśli przez Leszno wyjazd z Warszawy powoli, przez Leszno jeździmy zwykle z prędkością tam 50 km rondo w Babicach, więc są takie miejsca, które spowalniają ruch. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Jeżeli macie dla nas informacje, które ułatwią życie innym kierowcom, to dzwońcie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
17: Reklama.

Samantha Fox, Touch Me za 10 minut 16. Jeszcze nim skończę dyżur i przekażę mikrofon Tomaszowi Marciniakowi, to jeszcze jedno zaproszenie. Tym razem do gminy Teresin, Maksymila 2026, 14 czerwca. Bieg na dystansie 16 km pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, wójta gminy Teresin. Trasa wynosi 16 km 670 metrów. To nawiązanie do numeru obozowego świętego Maksymiliana, więc gorąco zapraszam do udziału w tym biegu. Dbajcie o kondycję fizyczną, to warunek dobrego zdrowia. Nie tylko geny, nie tylko dieta, ale i ruch.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
3: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
8: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
13: Jest 16:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
14: Zaczynamy od ogólnopolskiego sukcesu uczniów Sochaczewskiej 80 i ich projektu Szkolny Przewodnik. Ratusz podsumowuje działania podjęte na rzecz mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze. W tym serwisie mamy też zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego na coroczny mazopiknik. Tym razem gwiazdą wieczoru będzie Blanka. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Zaczynamy od kolejnego sukcesu uczniów 80, którzy stworzyli Szkolny Przewodnik. Projekt został wyróżniony prestiżową nagrodą na Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Szkolny Przewodnik to strona, która umożliwia, a przede wszystkim ułatwia ósmoklasistom wybór ścieżki edukacyjnej. Autorami projektu są m.in. Piotr Kołodziejczyk, Piotr Kuźmiński i Kuba Jaruszkiewicz, którzy zachęcają do odwiedzenia strony, a także wspierania jej rozwoju.
15: W pierwszej edycji dotarliśmy do ponad 1200 uczniów. W tej edycji wsparliśmy już ponad 1600 uczniów, a nasza strona osiągnęła ponad 12 tysięcy wyświetleń. Szkolny Przewodnik nie kończy się na tej edycji. Planujemy jego kontynuację i rozwój w kolejnych latach.
16: Aby projekt mógł docierać do jeszcze większej liczby uczniów, zachęcamy się do dzielenia linkiem do naszej strony lub zbiórki. Na stronie szkolnyprzewodnik.edu.pl w górnym menu znajduje się niebieski przycisk Wesprzyj nas, sprowadzający bezpośrednio do zbiórki. Wszelkie środki są przeznaczone wyłącznie na rozwój projektu.
14: Gratulujemy całemu zespołowi Szkolnego Przewodnika i życzymy kolejnych sukcesów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Sochaczewski Ratusz podsumował ubiegłoroczne działania podejmowane na rzecz mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze. Dane znalazły się w raporcie o stanie miasta. Przedstawiła je na ostatniej sesji Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
17: Do końca ubiegłego roku, w związku z porozumieniem zawartym z funduszem świadczoną przez Urząd Pomocą Mieszkańcom, zostało wymienionych 444 nieefektywne źródła ciepła na źródła nowoczesne. Jednocześnie również ta pomoc jest związana z wnioskami dotyczącym termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta, czyli wymianą okien, wymianą drzwi, ociepleniem ścian. W ubiegłym roku zostało złożonych nowych 35 wniosków na takie działania i 135 wniosków pomogliśmy opracować mieszkańcom do wniosków jako wnioski o płatność.
14: Urząd Marszałkowski zaprasza na coroczny Mazo Piknik. W tym roku odbędzie się on 13 czerwca, czyli w najbliższą sobotę w Nowym Mieście nad Pilicą. W programie między innymi wielkie plenerowe gotowanie, degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka. Zabawa potrwa od 13 do 22. I zmieniamy temat. Dziś rano na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie wystartował 13 sztafetowy bieg pamięci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego po powiecie sochaczewskim. Wydarzenie poświęcone jest pamięci honorowego obywatela miasta Sochaczew i gminy Iłów, dyrektora szkoły podstawowej w Żukowie, dziennikarza i spikera sportowego naszego radia oraz wielkiego pasjonata sportu. Sylwester Rozdrzestwieński zmarł w maju 2013 roku w wieku 73 lat. Koordynatorem biegu od pierwszej edycji jest Zenon Grąbczewski, a przedsięwzięcie wspierają MOSiR, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz samorządy gmin Młodzieszyn i Iłów. Symboliczne biegi odbyły się na obiektach sportowych w Sochaczewie i Młodzieszynie. Tradycyjnie uczestnicy spotkali się także przy grobie Sylwestra Rozdrzestwieńskiego na cmentarzu w Iłowie. Finałem wydarzenia było wspólne spotkanie w szkole podstawowej w Iłowie.
18: Wiadomości ekonomiczne.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
22: Paulina Nawrocka. Zapraszam. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
23: Jest także decyzja o podwyższeniu płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
22: Na razie to jeszcze nie przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
24: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
22: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
13: 6 po 16, tu Radio Sochaczew. Rozpoczynamy program Moja i Twoja Muzyka. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko. Muzycznie kłania się wam formacja Bad Boys Blue. A skoro Moja i Twoja Muzyka, to już za chwilę hit dnia. Dziś Alcazar.

0: 13 po 16 na zegarach, czas i pora w Radiu Sochaczew na dzisiejszy.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 po 16 na zegarach. Tak przeglądam to, co haczę w PL i kronikę kryminalną. No a tam piszemy między innymi o nietypowej sytuacji, do jakiej doszło w ostatnich dniach na Piłsudskiego, gdzie przechodząca kobieta zauważyła agresywnie zachowującą się parę siedzącą w samochodzie. Okazało się, że funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, byli nie mniej zaskoczeni od tej kobiety. Dlaczego? O tym przeczytacie na tusłuchacze.pl. Tam także o groźnie wyglądającej sytuacji, do jakiej doszło w poniedziałek nad Bzurą w Sochaczewie, gdzie składki łączącej Staszicę z Gawłowską spadł do wody mężczyzna. Dobrej lektury.
1: Reklama. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
4: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
3: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
4: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
3: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
4: Chyba tak zrobię.
3: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
4: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
3: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Dobry ryba i elektryczne gitary, no na razie jak śliska, jak brzuch ryby. Jest droga w Sochacze i okolicach, ale o tym już teraz więcej powiemy na antenie Radia Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Od Gawłowskiej i Łowickiej po Warszawską tłoczno w obu kierunkach. Tłoczno też jest na Draugutta, na lewo skręcie. Więcej samochodów stoi do włączenia się do ruchu na Piłsudskiego i Alei 600-lecia od Warszawskiej po ulicę Trojanowską tak naprawdę. Ciężko jedzie się na Młynarskiej. W obu kierunkach stoicie na pewno na moście w Chodakowie. Jeżeli chodzi o obwodnicę Sochaczewa, no to jak to przed 17 u nas od Kuznocina po Wójtówkę, od Wójtówki po Kuznocin też tłoczno, jadąc dalej 50 w Żarowie i Janowie. Tam również chwila cierpliwości się przyda. Tej nie powinno zabraknąć kierowcom na 50, jadąc od Bielic w kierunku Sochaczewa. Jeżeli chodzi o 92, to tradycyjnie na światłach w Topołowej chwilę trzeba postać, później w Piorunowie w kierunku miejscowości Pas i w centrum Błonia. Grodzicka w Błoniu też mocno oblegana, jadąc od Grodziska Mazowieckiego, podobnie jak trasa 579 w kierunku Leszna. A propos Leszna, to tu jedna zmiana świateł też was czeka, obojętnie z której strony byście nie jechali. Później w miarę czysto w kierunku stolicy, utrudnienia w Zielonkach, w Babicach, Starych, na Rondzie, w Latchorzewie, Bliznę Jasińskiego i Łaszczyńskiego. Szerokości, przyczepności i uważajcie, jeździcie ostrożnie, bo jest mokro i będzie mokro, bo deszcz będzie jeszcze padał.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400, 511-511-400, arkasochaczew.pl.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Przeglądamy, co w wiadomościach o 17 w Radiu Słuchacze. W nich będzie m.in. odpowiedź na pytanie, czego boją się najbardziej rolnicy. Po wiadomościach trochę o pogodzie, a później wrócimy do programu Moja i Twoja Muzyka. Pozostańcie z nami.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Słuchacze 94,9 FM. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
3: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
5: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi. Agnieszka Trojanowska, BIS. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
9: Jaki ten rok dla rolników?
10: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
8: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto miasto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
11: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
8: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
12: Byliśmy 4 lata temu, 2, i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne, ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
8: Dziś przypada 100. rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowej Mody Polskiej, Kroniki Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziałka.
13: Marcin Różyc, kurator wystawy.
14: Jaka jest współczesna moda polska?
13: To jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez.
8: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Z takiej pogody, jaką mamy teraz za oknami, no to cieszą się na pewno rolnicy, o czym słyszeliśmy w wiadomościach. Będzie padać. 18 stopni pokazują termometry. Przestanie gdzieś w godzinach wieczornych, ale później już będzie tylko i wyłącznie deszczowo. Ale więcej na ten temat powiemy za godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Gypsy Kings i Bamboleo. Tak muzycznie rozpoczynamy 17 w Radiu Sochaczew w programie Moja i Twoja Muzyka. Tomek Marciniak, popołudniowy. Dzień dobry dla wszystkich.

0: Nie ma miejsca jak dom i mrozu na antenie Radia Socha Czef. Tymczasem za dwa dni rozpoczynają się oficjalne tegoroczne dni Sochaczewa. Julia Kuligowska, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki w Urzędzie Miasta w Sochaczewie, opowie teraz na antenie Radia Sochaczew o tym, co będzie działo się w sobotę w sochaczewskim amfiteatrze.
1: Na amfiteatrze miejskim od godziny 16.30 rozpoczną się koncerty. Pierwsi wystąpią uczniowie ze szkoły językowej Early Stage Sochaczew. Będzie to spektakl pod tytułem Mr. Fit Gym. Następnie o godzinie 17.00 wystąpi grupa artystyczna Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie to występ pod tytułem Francuski Wieczór. O godzinie 18.20 zobaczymy zespół How We Meet, o 19.40 zespół Farba i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Urszula.
0: Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić Sochaczewski Amfiteatr i w sobotę i w niedzielę będziemy również tam i my, Radio Sochaczew, będziemy z naszego studia relacjonować to, co dziać się będzie w amfiteatrze i nie tylko.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Za 20 minut 18, za 20 minut kolejna porcja wiadomości z kraju, ze świata na antenie radia. Słuchacze, w tym czasem smartfony w podstawówkach mają od nowego roku szkolnego iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia. Ale sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Bigaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
1: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
0: A jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonów.
2: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Teraz ważna informacja dla tych, którzy na stałe korzystają z komunikacji miejskiej, bowiem ZKM Sochacze informuje, że od niedzieli 14 czerwca w związku ze zmianą rozkładów PKP oraz prośbami pasażerów wprowadza się korekty w rozkładach jazdy autobusów. Szczegółowe korekty znajdziecie na stronie ZKM Sochaczew. Można też zadzwonić do siedziby spółki 46 862 99 27. A jeżeli chodzi o zmianę rozkładu jazdy PKP, to znajdziecie na tusochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew.

0: Rośnie liczba wypadków przy pracy i o tym między innymi już za chwilę powiemy w wiadomościach. O 18 w Radiu Sochaczew, a na wiadomości zapraszam w imieniu Wojciecha Wiśniewskiego.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
7: Kopelatko w boju.
8: Ty ducha we mnie masz.
6: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Moja i twoja muzyka.
14: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
0: Zbliża się 18, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
17: Związki zawodowe chcą większych podwyżek niż zapowiedział premier. Wzrosła liczba wypadków przy pracy aż o 1/5. Łódź zaprasza na nową, największą w Polsce wystawę krajowej mody. Zapraszam, Wojciech Wiśniewski. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ-u Sebastian Koćwin.
18: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w zakładzie ubezpieczeń społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
17: Związkowcy domagają się zarówno większej podwyżki płacy minimalnej, jak i większej podwyżki płac w budżetówce.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: W pierwszym kwartale roku wzrosła liczba wypadków przy pracy. Poszkodowanych było o blisko 1/5 więcej niż przed rokiem, podaje Główny Urząd Statystyczny. Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Inne powody to m.in. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czy stan psychofizyczny pracowników. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało usuniętych z sieci. Tomasz Fęskę.
19: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u.
7: to m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach Safe dostanie Ukraina.
19: Sprzęt Safe nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z Safe'u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą.
7: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na Safe nie zarobili też Niemcy.
19: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego Safe? To było wierutne kłamstwo.
7: Pełnomocniczka rządu do spraw Safe Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
20: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jest obrzydzana Unia Europejska. Próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
7: Bo kontrakty z Safe na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
17: GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach po intensywnych opadach deszczu jest bardzo ślisko i błotniście, a to nie sprzyja wędrówkom. Dzisiaj poważnie ograniczona była widoczność. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnich 7 lat. Z kuratorem wystawy Marcinem Różycem rozmawia Bartosz Kądziołka.
21: Jaka jest współczesna moda polska?
22: To jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni.
17: Wystawa potrwa do maja przyszłego roku.
23: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie pochmurno, co prawda już nie pada, ale na słońce też nie ma raczej co liczyć. Temperatura powoli zaczyna iść w dół. 18 stopni pokazują termometry, a słonko zajdzie za horyzont o 21. W nocy do 13 stopni i w nocy też rozpoczną się opady deszczu, które będą momentami naprawdę bardzo intensywne, zwłaszcza jutro o poranku, a będą one towarzyszyły nam do wczesnych godzin południowych. W drugiej części jutrzejszego dnia już bez opadów, a temperatura maksymalna to 16 stopni.
23: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 3:18 tu Radio Sochacze, wracamy do muzyki w programie Moja i Twoja Muzyka. Enej rozpoczyna muzycznie tę godzinę, w której na pewno zajrzymy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Ponownie, dzień dobry, Tomek Marciniak, witam.

0: Już 17 minut po 18. Tak, przeglądam profil Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i natrafiłem na bardzo ciekawe zaproszenie dla fanów piłki siatkowej, bowiem z okazji zbliżających się dni Sochaczewa MOSiR organizuje turniej siatkówki plażowej w Chodakowie. Ile par na starcie, to już wie Izabela Wojdyno, dyrektor MOSiR-u.
1: 12 par weźmie udział, być może jeszcze można się z panem Krystianem Pisarkiem skontaktować, żeby być w rezerwie. Turniej będzie rozgrywany na boisku przy ulicy Chopina 101. To jest nasz pierwszy turniej siatkówki plażowej, kolejny 20 czerwca i to będzie już rozpoczęcie cyklu Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Dodam jeszcze, że w związku z modernizacją naszych obiektów, z budową sportowy Sochaczew, póki co gramy jeszcze na starym boisku przy Chopina w Chodakowie, ale boisko będzie nowe. Czekamy od wykonawcy generalnego na znak, sygnał, że będzie wysypywał nowy piasek i myślę, że tam w trakcie wakacji również zorganizujemy fantastyczną imprezę.
0: A początek zmagań punktualnie o 9:00.
2: Reklama. Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: W Radiu Słuchaczew teraz trochę o sporcie, bowiem dziś rano na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie wystartował 13. sztafetowy bieg pamięci Sylwestra Rozbrzestwieńskiego. Po powiecie sochaczewskim wydarzenie poświęcone jest pamięci honorowego obywatela miasta Sochaczew i gminy Iłów, dyrektora szkoły podstawowej w Żukowie, dziennikarza i spikera sportowego naszego radia oraz wielkiego pasjonata sportu. Sylwester Rozbrzestwieński zmarł w maju 2013 roku w wieku 73 lat. Koordynatorem biegu od pierwszej edycji jest Zenon Grobczewski, prywatnie jego przyjaciel, a przedsięwzięcie wspierają MOSiR, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz samorządy gmin Młodzieszyn i Iłów. Symboliczne biegi odbyły się na obiektach sportowych w Sochaczewie i Młodzieszynie. Tradycyjnie uczestnicy spotkali się także przy grobie Sylwestra Rozbrzestwieńskiego na cmentarzu w Iłowie. Finałem wydarzenia było wspólne spotkanie w szkole podstawowej w Iłowie i o tym m.in. przeczytacie na tusochaczew.pl.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Yeah, Celebration i oczywiście Fun Factor na antenie radia Sahaczew. Mówiliśmy o tym, co wydarzy się w amfiteatrze w sobotę podczas tegorocznych dni Sahaczewa. Czas przypomnieć, co będzie się działo w niedzielę, a przypomni Julia Kuligowska z sahaczewskiego ratusza.
1: Godzina 17 wystąpi Abba Classic, następnie 18.20 Kabaret K2, 19.40 Rafał Brzozowski i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Ira.

0: Rolnicy pod lupą GUS-u. Dlaczego? O tym już za 3 minuty w wiadomościach w Radiu Sochaczew, bowiem zbliża się 19.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Prawie każde dziecko doświadczyło przemocy rówieśniczej, mówi najnowszy raport. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Rolnicy pod lupą GUS-u. Badanie ma wskazać, jak zmienia się polskie rolnictwo. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. O jakie formy przemocy chodzi, o tym Cezary Jaszczyk, który zapoznał się z raportem.
9: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
10: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
9: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też inne sposoby na szukanie wsparcia, miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
11: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomości i mail, także pisemnie. Warto wtedy zajrzeć na stronę 116111.pl. No i oczywiście przez całą dobę jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu 116111.
9: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111.
8: Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Tak odpowiedzieli na uderzenia USA, które były z kolei odpowiedzią Waszyngtonu na zestrzelenie amerykańskiego helikoptera. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Nowe terapie onkologiczne, w tym na raka prostaty i płuc, będą refundowane od lipca. Dokładny projekt Ministerstwo Zdrowia ogłosi jutro. Resort aktualizuje listę refundacyjną co 3 miesiące. Są na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ-u albo otrzymuje je bezpłatnie. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Agnieszka Wynarska.
12: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
13: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
12: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście. Badanie potrwa do 14 sierpnia.
8: A jeszcze na koniec odkrycia archeologiczne na trasie drogi do budowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. W Jackowie na Pomorzu w czasie prac wykopaliskowych badacze znaleźli 2 kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz liczne obiekty gospodarcze.
0: I rozpoczynamy 19, bowiem 3 minuty już po, a jak w każdą środę już za chwilę magazyn sportowy. Kto gościem? O tym już za chwilę.

0: 16 minut już po 19. Za chwilę magazyn sportowy. Dziś moimi państwa gościem będzie Sebastian Przybylski, prezes klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, z którym porozmawiamy m.in. o awansie drużyny seniorów do płockiej klasy A. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
8: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Veni, vidi, vici to słynna łacińska sentencja, która oznacza przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Ta sentencja idealnie pasuje do mojego gościa, który dziś jest w magazynie sportowym, czyli Sebastian Przybylski, prezes klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Witam cię serdecznie.
11: Witam, dzień dobry.
0: Przybyłeś równo pół roku temu i 10 dni 1 grudnia do klubu przy Warszawskiej 80, do najstarszego klubu w Sochaczewie. Zobaczyłeś i dziś możesz powiedzieć, zwyciężyłem.
11: No nie tylko ja zwyciężyłem, bo tak naprawdę ten sukces jest wielu ludzi. To przede wszystkim zawodnicy, którzy grali, przede wszystkim akademia, która się rozrasta, wszyscy ludzie chętni do pomocy, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No rzeczywiście, pół roku dużo i niedużo, ale myślę, że ten czas bardzo szybko zleciał, bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że tak miasto odbiera to, co do tej pory razem z zarządem robimy.
0: Cała społeczność Orkana Sochaczew tak to odbiera. Po rundzie jesiennej przychodzisz do klubu, trenerem jest Krzysztof Bargieł. Chcę, żeby to wybrzmiało mocno. Orkan jest na drugim miejscu, liczy się w grze. Pierwsza Sparta Nowe Miszewo, o dziwo. Orkan ma 21 punktów, lider 22, a co ciekawe, drużyna, która w tym momencie prowadzi, Orzeł 2 Goleszyn i już tak zakończy na pierwszym miejscu ten sezon 2025-2026. Orzeł 2 Goleszyn na miejscu szóstym wtedy, 17 punktów. Od razu powiedziałeś taką rzecz. Przyszedłem tu po to, żeby Orkan wrócił na swoje tory, żeby była przynajmniej piąta liga.
11: Dokładnie tak. Rzeczywiście po rundzie jesiennej byliśmy na drugim miejscu. Dokładnie wiedzieliśmy, że nie może być żadnej pomyłki w rundzie wiosennej, że mecze będą trudne. Aczkolwiek mieliśmy zapas bardzo dobrych zawodników, treningi przebiegały wzorowo, wszystko szło zgodnie z planem. No tutaj rzeczywiście pierwszy mecz, porażka. Niestety, myślę, że troszeczkę głowa,
0: podłamało trochę.
11: Podłamał ten pierwszy mecz. Później kolejne zwycięstwa. No i przyszedł czas na nieszczęsne Bulkowo, gdzie przegrywamy 3-2.
0: To jest 17 dzień maja, porażka 2-3 i dwa dni później jest zmiana trenera. Krzysztofa Bargła zajmuje, miejsce Krzysztofa Bargła zajmuje Krystian Pisarek. Dodajmy, że sytuacja w tabeli wtedy wygląda tak, że Orkan jest na miejscu drugim, ma 35 punktów, 17 meczów rozegranych, jedno spotkanie mniej rozegrane ma lider Orzeł, 2 gole Leszyn, ale czwarta jest Wisła Nowy Doninów, też 17 punktów i 17 meczów, 31 punktów zdobytych. Trzy różnice punkty w punktach i gracie za chwilę właśnie mecz z Duninowem. To był bardzo ważny mecz dla układu tabeli. Zdecydowaliście się zmienić trenera. Pytam o tajemnik. Dlaczego akurat wtedy?
11: Nie ma dobrego czasu. Tak naprawdę zostały nam trzy mecze, trzy trudne mecze, praktycznie z górą tabeli. Nie mam miejsca na pomyłkę. Tutaj, tak jak widzicie w tabeli płockiej B-klasy, jeden remis w tych trzech meczach już by nas eliminował z awansu, który był dla nas priorytetem. Do zespołu jakby pchnęliśmy nowe życie, troszeczkę zmiany, nowy trener, nowy bodziec, to było potrzebne. To też była trudna decyzja. Nie mogliśmy do końca wiedzieć, czy to będzie słuszna decyzja, czy niesłuszna.
0: Dziś wiemy, że słuszna. Trzy mecze, trzy zwycięstwa.
11: No i też zobaczmy bramki, jak to bramkowo wyglądało.
0: 18-5 bodajże.
11: No właśnie. Nie, 18-3.
0: Zaraz policzymy.
11: 18-3.
0: 18, ale trudna decyzja, tak?
11: To oczywiście, trudna decyzja. No, trener to jest trochę nieszczęsne stanowisko, no bo wiadomo, że w jednym ręku, tak jak tu ktoś kiedyś napisał na Facebooku, jest umowa, a w drugim ręku jest walizka. Wiadomo, że to jest B-klasa, ale ja i cały zarząd do tego podchodzimy bardzo ambicjonalnie i profesjonalnie. Chcemy zrobić naprawdę fajny, porządny klub. No i tutaj nie ma miejsca na kolesiostwo, nie ma miejsca na jakieś popełnianie prostych błędów. Powinniśmy tą B-klasę od początku, od pierwszego meczu
0: wciągnąć nosem.
11: Wciągnąć, no, brzydko mówiąc, wciągnąć nosem i powinniśmy z Duninowym mecz wygrywając na własnym stadionie świętować awans do A-klasy. No tak nie było, było troszeczkę ciężej, ale udało się, to jest najważniejsze. Zapominamy o tym, co było. Przed nami nowe wyzwania.
0: 18-3 dokładnie w
11: tak,
0: golach.
11: 18-3.
0: Tak po tym meczu, no, który obserwowałem z wysokości trybun z Wisłą Nowy Doninów, słychać było po ostatnim gwizdku sędziego, tak kolokwialnie mówiąc, spadający kamień z serca trenera Pisarka, ale nie ma się co dziwić, bo wyzwanie miał naprawdę
11: tak,
0: bardzo...
11: Tak, trener miał bardzo trudne wyzwanie, zaangażował się w to 100%. Też to był wybór taki, ponieważ w większości w drużynie seniorów byli jego wychowankowie, których znał od podszewki i to też troszeczkę ułatwiło nam ten wybór, tak? Na trzy mecze nie znaleźlibyśmy trenera, który przyszedłby tak do nas.
0: Wspomniałeś na początku o zawodnikach, którzy mieli... Zawsze jest tak, że są ci doświadczeni i ci, którzy wchodzą, młodsi, tym bardziej juniorzy tutaj akurat w Orkanie, od trenera właśnie Pisarka, przez większość sezonów stanowili o sile. Chcę wymienić dwóch. W pierwszej kolejności Piotra Szatkowskiego, 49-letniego zawodnika, który ma za sobą chociażby mecze bardzo dobre i gole w piątej lidze w MLS-ie swego czasu, i Michała Bargła, jeżeli chodzi o tą siłę ofensywną.
11: No tak, rzeczywiście. Tutaj niestety na te trzy ostatnie mecze nie mogliśmy liczyć na Piotra Szatkowskiego ani na Michała Bargła. Troszeczkę szkoda, ale no daliśmy radę. No, wyszliśmy z tego obronną ręką. To się liczy, to jest najważniejsze.
0: Kto będzie trenerem w A-klasie?
11: To jest pytanie jeszcze nie na ten moment. Trwają rozmowy, nie ukrywamy, że trwają rozmowy, aczkolwiek jeszcze też niektóre sezony nie są dokończone, więc to też trudno rozmawiać z trenerem, który ma zespół jeszcze w garści i gra kolejny, ostatni mecz, rozmawiać o tym, żeby przyszedł do nas do pracy. Aczkolwiek, tak jak też rozmawialiśmy wcześniej, jest w tym momencie moda na Orkan. Każdy widzi naszą transparentność, każdy widzi to, że
0: przejrzystość.
11: Daliśmy radę, w pół roku zrobiliśmy bardzo wiele fajnych rzeczy. Poustawialiśmy troszeczkę ten klub od początku. pozyskaliśmy nowych sponsorów i teraz ludzie chcą z nami rozmawiać.
0: Czy sobie zdajesz sprawę z majstersztyku, jakiego dokonaliście przez pół roku? Zdajesz sobie sprawę z tego, co się wydarzyło po tylu latach tego niebytu w wyższych klasach, obijania się po B-klasie? Teraz jest zupełnie inna jakość klubu?
11: Ja myślę, że Sochaczew to jest takie miasto, któremu należy się piłka nożna na dobrym poziomie. Czy za naszego zarządu, czy nie, my postaramy się naprawdę zrobić wszystko, żeby przy Warszawskiej 80 była co najmniej, tak jak od początku mówiliśmy, piąta liga. Mam nadzieję, że nam się to uda. Oczywiście do tego są potrzebne niesamowite środki finansowe. Sponsorów cały czas szukamy, zapraszamy serdecznie. Mój numer bardzo dużo ludzi ma i zna, więc też będę, nie ukrywam, odwiedzał niektóre osoby. Naprawdę zapraszam do wsparcia. No ale tak, no, moda na Orkan trwa. Oby trwała jak najdłużej i oby nam sił po prostu nie zbrakło, bo tak jak rozmawialiśmy, do organizacji chociażby meczu, do całego tygodnia, do ułożenia planu jest potrzebne dużo czasu i dużo ludzi, więc oby nam tej energii jeszcze na długo, długo starczyło.
0: Tego wam oczywiście życzę. Wiadomo już, kiedy Orkan rozpocznie przygotowania i na jakie pozycje będziecie potrzebowali zawodników? Czy pozostawiacie to?
11: Pozycje zawodników myślę, że jeszcze pozostawmy. Będzie trener, który będzie chciał sobie zapewne ułożyć zespół, ale tak jak od początku naszym założeniem jest piłka nożna w Sochaczewie z ludźmi, którzy są z Sochaczewa i z okolic, nie z nieprzyjezdnymi. Takimi ludźmi, którzy chcą grać, którzy mają w sercu Orkan. Także zostawmy to dla trenera, ale myślę, że lokalni piłkarze, lokalne osoby tutaj z naszych okolic będą na pewno stanowili o sile naszej drużyny w A-klasie, którą zaczynamy 22 sierpnia, 22-23 to jest weekend. Prawdopodobnie tutaj będzie pierwszy mecz u nas na Warszawskiej 80. No i wcześniej też zgłosimy prawdopodobnie zespół

0: Warszawa, czyli największego klubu w Polsce.
1: No dokładnie tak. Zostaliśmy klubem partnerskim Legii Warszawa, co jest zapewne dużym sukcesem dla Sochaczewa, przede wszystkim dla naszych trenerów, dla zawodników. Chcemy do końca roku, żeby każdy nasz trener, który posiada pełną licencję trenerską UEFA danej kategorii, pojechał na staż do Legii Warszawa. Mamy u nich otwarte drzwi bardzo szeroko. Bardzo się polubiliśmy z niektórymi osobami z Książenic, czyli z ośrodka szkoleniowego Legii. Zawodników także możemy raz na miesiąc wysyłać na testy, co też będzie bardzo fajnym przeżyciem pewnie dla zawodników Sochaczewa. Dodam tylko też, że w tym momencie naszych trzech zawodników testuje się w Pelikanie Łowicz, co też jest niesamowitym sukcesem.
0: Można powiedzieć, którzy?
1: Oczywiście, Sabalski, Woźnicki i Stawicki.
0: Oliwier Sabalski, Franciszek Stawicki i powiedziałeś ostatnie nazwisko?
1: Woźnicki.
0: Kuba Woźnicki. Warto, bo jest moda na Orkan, warto zapisywać dzieci już od najmłodszych lat, żeby byli blisko warszawskiej 80, a później stanowili o sile sochaczewskiego Orkana. Czego ci życzyć?
1: Teraz to chyba przede wszystkim urlopu.
0: Zaplanowane?
1: Zaplanowany urlop.
0: To się żona ucieszy na
1: tak,
0: pewno.
1: Tak, tak, zaplanowany urlop, a później wytrwałości i dobrych ludzi wokół, bo doradców jest wielu, ale żeby obok nas byli naprawdę ci, którzy chcą pomóc i którzy mają w sercu Orkan.
0: Bardzo, bardzo mądre słowa, które warto sobie zapamiętać. Bardzo miło jest teraz, ale niestety kończymy smutną informacją, bowiem dziś w wieku 91 lat zmarł pan Leszek Ciechaniak, który przez wiele lat, od lat 70. był przy klubie Orkan Sochaczew, był pracownikiem gospodarczym, był sędzią piłkarskim, był związany z klubem przy Warszawskiej 80 prawie przez całe swoje życie. Taka smutna informacja napłynęła do nas dziś rano. Sebastian, wytrwałości, zdrowia, odpoczynku i przede wszystkim tego nieustającego entuzjazmu, który jest w tobie, tego ognia, z którym przyszedłeś 1 grudnia 2025 roku. Życzę tobie, całemu zarządowi, zawodnikom, bo Orkan naprawdę, tak jak powiedziałeś, zasługuje na zdecydowanie wyższe miejsce na piłkarskiej mapie Polski, czego tobie, na twoje ręce te życzenia składam. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu. Sebastian Przybylski, prezes klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, który awansował do płockiej klasy A, był gościem Radia Sochaczew. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.

0: 104 i 9 FM. Gra dla Was Radio Sochaczew.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Za chwilę 20, za chwilę kolejna porcja wiadomości, a w nich o zaproszeniu, jakie otrzymał prezydent Polski Karol Nawrocki.
1: Reklama. Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Na zegarach zbliża się 20, a to oznacza, że w Radiu Sochacze wczesne wiadomości, a po nich informacje sportowe z kraju i ze świata. Zapraszam.
7: Sagrada Familia w Barcelonie prawie gotowa dziś uroczystość. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Zaczyna się drugi mecz o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Legia Zastal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Barcelonie dziś wieczorem odbywa się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry, jest zwieńczeniem projektu Antonio Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
8: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
9: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
10: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
7: Budowa świątyni trwa od 144 lat. Wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku mają potrwać jeszcze 2 lata. Co roku kościół zwiedza około 5 milionów turystów.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. W niedzielę wybierze się do USA. Wizyta nie będzie mieć charakteru oficjalnego, tak przekazały źródła z Pałacu Prezydenckiego. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie wojska dzisiaj znowu zaatakują Iran. Oświadczył też, że władze w Teheranie zwodzą stronę amerykańską. Rozmawiam z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej, powiedział Trump dziennikarzom w gabinecie owalnym. Firmy i aplikacje taksówkarskie mają podlegać większej kontroli. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstaje ustawa, której celem będzie dodatkowa weryfikacja kierowców. Szczegóły Ben O'Connor.
11: Celem zmian ma być przede wszystkim lepsza weryfikacja kierowców i poprawa bezpieczeństwa pasażerów, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
12: Wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy. Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju.
11: Dotychczasowe przepisy ograniczają się do konieczności przedstawienia jedynie polskiego, a nie zagranicznego zaświadczenia o niekaralności kierowców. Dla aplikacji przewozowych i firm taksówkarskich pracuje 160 tysięcy kierowców z zagranicznym paszportem. Każdy z nich zobligowany jest do posiadania polskiego prawa jazdy.
7: Ważą się losy tytułu koszykarskiego Mistrzostwa Polski. W Warszawie zaczyna się drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmuje Zastal, z którym 2 dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener ekipy z Zielonej Góry.
13: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników. Teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić. Ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel. żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
7: Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Kanada zaproponowała, że przyjmie somalijskiego sędziego Omara Artana, aby ten poprowadził mecze piłkarskiego mundialu w Kanadzie. Propozycja padła po tym, jak amerykańskie służby graniczne odmówiły mu wjazdu do USA w związku z, cytat, obawami, które powstały w wyniku procedury sprawdzania. Arbiter był wyznaczony na turniej przez FIFA, a mistrzostwa zaczynają się jutro.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
14: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko godzinę i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych Fertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finnem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
16: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy 2 tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, obory graliśmy dobrze.
15: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się jutro z Australijczykiem Jasonem McCabbem. West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym. A dziś w Warszawie drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmie Zastal, z którym 2 dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, czyli trener ekipy z Zielonej Góry.
13: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników. Teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić. Ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel. Żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
15: Mecz zacznie się o 20.15, rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
14: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

0: Do muzyki za chwilę wrócimy w Radiu Sochaczew, bowiem czas na powtórkę rozmowy dnia. Dziś nasze studio odwiedził Zenon Reszka, burmistrz miasta Błonie, a na rozmowę zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A dzisiaj w naszym studiu jest burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Nowy fotoradar i zmiana organizacji ruchu. Dziś po raz pierwszy jechał pan do Radia Sochaczew w tych nowych okolicznościach. Mandatu nie będzie, mam nadzieję.
5: No ja zawsze staram się przestrzegać przepisów. Mimo tego, że wcześniej nie było fotoradaru. No staram się, ale no, czasem się zdarzy, że jednak jedziemy szybciej niż te 50 na godzinę. Tak, bo to trudno jakoś się utrzymać, mimo że się staramy, co szczerze przyznaję, każdemu pewnie się to zdarza. Jestem jak człowiekiem, jak każdy inny, normalnym. Natomiast teraz w miejscowości Błonie Wieś, kochani kierowcy, uważajcie, dlatego że fotoradar już działa i tam jest 50 na godzinę tylko, więc przestrzegamy. W związku z tym na trasie między Sochaczewem a Błoniem są już dwa fotoradary, bo jeden w Teresinie, w Paprotni, a drugi przed Błoniem. Także uważamy, także noga z gazu, jedziemy wolniej. Na pewno będzie to bezpiecznie, bo jednak no, fotoradar na pewno powoduje to, że zwalniamy. No niestety pozostałe znaki bardzo często nie są skuteczne i my jako kierowcy musimy uderzyć je w pierś i przestrzegać wszystkich znaków drogowych, niezależnie czy jest fotoradar, czy nie ma.
4: No tak, na 92 mamy jeszcze coś takiego jak system Red Light, taka nowość od kilku miesięcy, tam też trzeba uważać.
5: Tak, zresztą na tej drodze no, tak to jest, że właśnie co chwila są ograniczenia, albo 70, albo 50, także tam trzeba bardzo ostrożnie generalnie jechać aż do samej Warszawy.
4: I przechodzimy już do przyjemniejszych spraw, już za chwilę Dni Błonia, jak idą przygotowania do tej wielkiej imprezy?
5: No przygotowania są w pełni, właśnie kończymy. Największa obawa to oczywiście o pogodę, tak, bo impreza jest plenerowa i tutaj nie mamy na to wpływu. Robimy swoje, na razie prognozy nie są najlepsze, ale mamy nadzieję, że się zmienią, będą lepsze. Program jest bardzo atrakcyjny, zaczynamy już od samego rana. Wiele wydarzeń na terenie całego miasta. Ja zachęcam do szczegółów w naszych stronach internetowych, na Facebooku, w Informatorze Samorządowym, także jego wersji elektronicznej. Jest pełny program i tam można znaleźć różne ciekawe wydarzenia, ale warto także odnotować o godzinie 11 w sobotę Powiatowy Dzień Strażaka na rynku w Błoniu. Warto odnotować także wyjątkowe wydarzenie. Od godziny 12 już będzie plener malarski na naszym rzeźbiarski, przepraszam, na naszym parku Bajka. Będzie tam bezpośrednio na oczach mieszkańców robiona rzeźba, rzeźba orła. I ta rzeźba duża w drewnie potem już zostanie w Błoniu, więc będzie można zobaczyć, jak ta rzeźba przez profesjonalistów jest wykonywana. To taka ciekawostka. No, oczywiście wiele różnych wydarzeń w wielu miejscach. No i po południu wieczorem rozpoczynamy o godzinie 17.15. Będzie Zenon Martyniuk swoim zespołem Akcent. Potem będzie Bartosz Gajda. No i potem przed 20.00 będzie uroczyste otwarcie Dni Błonia z naszymi gośćmi z Włoch, z Corena Usonio, którzy przyjadą już w piątek i będą z nami brali udział. No i będzie Michał Szczygieł, a potem będzie Kamil Bednarek jako gwiazda wieczoru, więc serdecznie zapraszamy. I oczywiście także pokaz fajerwerków na zakończenie Dni Błonia w sobotę.
4: Może jeszcze kilka słów na temat tych strażaków, tak? Bo to będą powiatowe obchody Dnia Strażaka?
5: To będą powiatowe, tak. No troszeczkę spóźnione, ale tak to jest, że tych straży pożarnych, bardzo dobrze, że straży pożarnych jest bardzo dużo, w związku z tym te dni są rozłożone w czasie, bo one wypadają przecież 4 maja, zawsze się to rozkłada w czasie, poza tym no chcieliśmy celowo, żeby było to w czasie Dni Błonia, żeby utrakcyjnić także Dni Błonia i będzie to na rynku w Błoni, serdecznie zapraszamy.
4: Kolejna sprawa, ma pan powody do dumy, ponieważ w ostatnim czasie otrzymał pan odznaczenie z rąk ministra edukacji.
5: No tak, ja nie brałem udziału w samym procesie przygotowania i byłem zaskoczony, dlatego że z takim wnioskiem wystąpiła sama pani kurator oświaty, pani Wilta Krzyżanowska, której bardzo dziękuję. No widocznie dostrzegła też i mój staż. W tym roku mija 20 lat, jak jestem burmistrzem Błonia, 5. kadencja. Wcześniej byłem także 4 lata radnym, także już 24 lata pracy na rzecz samorządu błońskiego. No i także w tym czasie również wiele działo się na temat oświaty na terenie gminy i też budowa nowego przedszkola, która za chwilę się rozpocznie, jeszcze o tym powiemy. No wcześniej jedno nowe przedszkole, wszystkie remonty szkół, teraz remonty, więc na temat na sprawie oświaty wiele zostało w Błoniu wykonane, pewnie to zostało dostrzeżone i bardzo dziękuję pani kurator, że dostrzegła to i w tym roku chyba po raz pierwszy w Polsce, bo przeważnie te medale były zarezerwowane dla dyrektorów, dla nauczycieli. I one są dalej zarezerwowane na Dzień Edukacji Narodowej, tak, kiedy są wręczane zasłużonym dyrektorom, nauczycielom. Natomiast w tym roku postanowiono, że również samorządowcy, którzy mają jakieś zasługi na rzecz oświaty, zostaną także docenieni. I kilka osób z Mazowsza również takie oznaczenie otrzymało, jeżeli chodzi o właśnie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
4: Gratulujemy w takim razie tego sukcesu.
5: Oczywiście, że jest to dla mnie duże wyróżnienie, tym bardziej, że no ktoś z zewnątrz chyba pierwszy raz dostrzegł i postanowił z takim wnioskiem wystąpić. Ja nigdy o tego typu żadne zaszczyty, oznaczenia nie zabiegałem i nie zabiegam. Wykonuję swoją pracę po prostu na rzecz mieszkańców gminy Błonie.
4: I przechodzimy już do tematu inwestycji. Prace trwają między innymi na Stadionie Miejskim w Błoniu.
5: Tych inwestycji mamy naprawdę dużo i tych rozpoczętych, i tych, które za chwilę się rozpoczną, ale te procesy trwają. Stadion jest już bardzo mocno zaawansowany. Prace przy jego rozbudowie, przy budowie bieżni, infrastruktury, boiska bocznego i oświetlenia. I to już tam bardzo mocno widać. Otrzymaliśmy również dofinansowanie nie tak dawno na budowę boiska z dyszów na wierzchu przy ulicy Norwida i też przygotowujemy przetarg na ogłoszenie wyboru wykonawcy. Otworzyliśmy przetarg na budowę przedszkola. Tam jest chyba 5 ofert. W tej chwili trwa ocena tych ofert. Także mamy co robić i także myślę, że wkrótce będzie podpisana umowa i prace w tym roku, jeszcze mamy sporo do wydania, się rozpoczną. Podobnie muszą się rozpocząć prace przy budowie tego boiska, o którym mówiłem. No oczywiście trwa także remont placu dla najmłodszych na terenie Parku Bajka. On niedługo powinien zostać już zakończony, bo najmłodsi już nie mogą się doczekać tego nowego placu. Jednak okazało się, że on jest bardzo ważny w samym Parku Bajka, gdzie najmłodsi się tam gromadzili z rodzicami. Mam mnóstwo pytań w tej sprawie, myślę, że też niedługo będzie to skończone, także no i plus remonty naszego budynku, liceum, szkoły numer 4. Naprawdę pracy nie brakuje i właściwie cały front robót na ten rok został już rozpoczęty albo jest w trakcie.
4: Niegminna, co prawda, ale powiatowa inwestycja w gminie Błonie dobiegła już natomiast końca. Chodzi o otwarcie zakładu aktywności zawodowej w Bramkach. Pan uczestniczył w tym wydarzeniu.
5: Uczestniczyłem, dlatego że to jest na terenie naszej gminy Błonie. Jest to bardzo ważny zakład. Tam

0: A oczywiście będzie to także tani dla samego Domu Pomocy Społecznej, dla hospicjum, no także i dla całej gminy. Będzie można tam zamawiać wkrótce, myślę, że również dania z dowozem na zewnątrz, co i takie zakłady aktywności są niezwykle potrzebne, dlatego że tam są spełnione szczególne warunki pracy dla osób, które są niepełnosprawnościami.
1: Pięknie się to wszystko zazębia. Kolejna sprawa, Dom Kultury w Radzikowie otrzymał imię swoje i to też ważne wydarzenie i takie upamiętnienie lokalnej legendy.
0: No tak, pani Tita Wojnarowska przepracowała wiele lat w Radzikowie, w naszej chwili Centrum Kultury w Błoniu. Była tam kierownikiem przez wiele, wiele lat, wcześniej instruktorem. Miałem możliwość oczywiście osobiście ją znać wiele lat. Do końca właściwie swoich dni pracowała i było to naturalne, że ta filia otrzyma jej imię. Rada przyjęła to jednogłośnie i to imię zostało nadane, z czego bardzo się cieszę i gratuluję. Mieszkańcy Radzikowa także przyjęli to z taką dużą dumą i radością, że ta pamięć po pani Ticie Wojnarowskiej tam zostanie.
1: Teraz poprosiłabym o kilka słów na temat nowości. 28 czerwca w Parku Bajka odbędzie się ciekawe wydarzenie sportowe pod pana patronatem.
0: No jest to pomysł osób ze środowiska osób uzależnionych, którzy postanowili taki turniej zrealizować w Błoniu Ogólnopolski. Cieszę się bardzo. Jest taka potrzeba, żeby promować zdrowy styl życia, żeby walczyć z uzależnieniami i to, ten turniej ma właśnie zwrócić na to uwagę, zwłaszcza zwrócić uwagę ludzi młodych, młodzieży, ale także w każdym wieku, bo uzależnienia dotyczą osób właśnie w każdym wieku.
1: Zbliżają się wakacje, ciepłe dni, to oczywiście pokusa kąpieli, niestety również fontannie, które znajduje się na rynku w Błonie i tutaj w Błoniu i tutaj no apel do mieszkańców, to nie jest najlepszy pomysł.
0: No tak, to nie jest dobry pomysł. Ja sam byłem kiedyś świadkiem w upalne dni, to było jakiś czas temu, no nie w tym roku, jeszcze w ubiegłych latach, jak wychodziłem z ratusza i w pewnym momencie z ławeczki na rynku podrywał się jeden mieszkaniec, bardzo szybko przebiegł do fontanny, położył się całkowicie, zanurzył się w fontannie, poleżał chwilę, po prostu wyszedł, potem poszedł na słońce się suszyć. Absolutnie tego robić nie wolno. Tam jest napisane nawet, że jest zakaz kąpieli w fontannie. Po pierwsze, fontanna nie do tego przygotowana. Grozi to uszkodzeniem elementów. Także grozi to zanieczyszczeniem wody w fontannie, która jest na bieżąco uzatniana i badana przez sanepid. Tam dzieci bardzo często, to właśnie jest dozwolone, tak moczą ręce, mogą się jakimiś bakteriami zarazić, dlatego woda musi być uzdatniana. No i grozi to zniszczeniem elementów fontanny, co nie jest dopuszczalne i przestrzegamy, żeby tego nie robić. Kto chce, to bardzo proszę, w pobliskim Parku Bajka jest z kolei fontanna przestrzenna, w której można wejść, korzystać interaktywnie i tam można się kąpać. I młodzież, dzieci to rozumieją, a czasem dorośli nie, więc zachęcamy dorosłych do tego, że również mogą się kąpać w Parku Bajka razem ze swoimi pociechami z dziećmi.
1: Zachęcamy w takim razie, a ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka.
0: Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam 13 czerwca w sobotę do Błonia od samego rana do wieczora. Do zobaczenia.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: Tak, gramy w Radiu Sochaczew na 94,9 FM. Nie tylko gramy, nie tylko informujemy, ale też przypominamy, że od 3 czerwca młodzież w wieku do 16 lat musi jeździć na hulajnogach w kaskach. Zmieniły się przepisy, co po prostu trzeba już teraz wiedzieć. Ale trzeba też wiedzieć o tym, że na hulajnogach nie wolno rozwijać zbyt dużych prędkości, o czym już teraz na antenie Radia Sochaczew opowie Agnieszka Dzik, oficer prasowa KPP Sochaczew.
1: Przewidziana prędkość dla hulajnogi to jest do 20 km na godzinę. Natomiast jeżeli będzie większa to prędkość, no to trzeba będzie po prostu wyciągać konsekwencje. Hulajnoga musi mieć też odpowiednie oświetlenie, musi mieć dzwonek. Na hulajnodze elektrycznej żadnych pasażerów nie przewozimy. Na hulajnodze elektrycznej jedzie jedna osoba i koniec.

To jeszcze w Radiu Sochaczew zaproszenie do kibicowania najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, bowiem jutro Sochaczew opanuje Dziki Zakuf. Tak, chodzi o 12. Olimpiadę Przedszkolaków pod patronatem i o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczewa. Ta impreza zatytułowana jest Wielka Przygoda na Dzikim Zachodzie. Początek o 10.00 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, a do rywalizacji przystąpią 22 przedszkola z powiatu sochaczewskiego. Zachęcamy do kibicowania. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.